głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

sprawdzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. UFO, Gwiezdne Wojny, kosmos, ale też natura, rośliny. Takie hasła pojawiają się często przy opisywaniu budynków projektowanych przez Witolda Lipińskiego. Posłuchajcie, gdzie we Wrocławiu i gdzie na Dolnym Śląsku znajdziecie realizację jego śmiałych pomysłów.
3: Wrocławianie z pasją.
4: Michał Duda, Muzeum Architektury we Wrocławiu. Myśmy w tych latach 60. bardzo mocno poszukiwali siebie i trochę redefiniowaliśmy te ziemie, na które nie tak dawno znowu przyjechaliśmy i szukaliśmy jakichś takich ważnych rzeczy, które można dołożyć po to, żeby trochę po swojemu ukształtować krajobraz kulturowy. No i wśród tych wszystkich projektantów, którzy w to byli zaangażowani, był też Lipiński, który odstawał od nich zupełnie, bo po pierwsze zupełnie nie dał się wtłoczyć w taką produkcję masową architektury. On na początku swojej kariery zatrudnił się w Miastoprojekcie, ale jak miał zaprojektować blok mieszkalny, to powiedział, że to zupełnie projektowanie gołębników dla ludzi, to nie jest rzecz, w której on się widzi. No i zaczął projektować kosmos. Zaczął od swojego własnego domu Iglo, a później no było, chyba pojawiła się ta realizacja, która stała się dla niego przepustką, przynajmniej częściową, do takiej kariery przynajmniej polegającej na współpracy z wielkimi inwestorami. Tą inwestycją było oczywiście obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce, czyli ta kompozycja z trzech dysków kosmicznych, które tam na najwyższej górze naszego regionu wylądowały. I chwilę po tym zaczęła się ta niesamowita przygoda pracy właśnie z przemysłem, z kombinatem Turoszów pod Bogatynią i z przemysłem miedziowym w Zagłębiu. I to było niesamowite w ogóle co do zasady, bo to potępiamy w czambuł tamte czasy, a one miały parę fajnych aspektów, między innymi chociażby taki, że wielki przemysł inwestował to, co zarobił, również w swoich pracowników. Tak właśnie powstał ośrodek w Rokitkach, ośrodek wypoczynku świątecznego.
2: Znalazłam takie porównanie z inną realizacją Lipińskiego, z domem Mir.
4: Mhm, tak, na wrocławskim Zaciszu, Zalesiu, mieszkańcy Wielkiej Wyspy po raz kolejny mnie skrytykują, bo ja nigdy nie pamiętam, gdzie kończy się jedna, zaczyna drugie. Tak, on jest bardzo podobny, on też jest taką, w przeciwieństwie do Igla, który jest taki bardzo monocentryczną kopułą, która pod jednym sferycznym dachem koncentruje wszystkie funkcje domu. Zarówno Mir, jak i obiekty w Rokitkach są raczej obiektami podłużnymi, jakby takimi budowanymi z zestawienia kolejnych prefabrykowanych lub odlewanych na miejscu odcinków paraboloidy. No, ale wystawa, którą pokazywaliśmy, publikacja, która jej towarzyszyła, pokazuje, że wyobraźnia Lipińskiego była nieskończona, jeśli chodzi o te cienko-powłokowe formy sklepione, bo każda z nich w pewien sposób jest jakoś unikatowa pod względem konstrukcyjnym, plastycznym, architektonicznym. No, myślę, że to jest w ogóle super, że tego Lipińskiego my już trochę znamy, a ciągle jeszcze można go odkrywać, bo Legnica to jedno, ale z Legnicy już niedaleko do Lubina, a tam wśród krzaków dawnego Małomickiego Zalewu znajduje się jeszcze jedna pozostałość po twórczości Lipińskiego, tym razem w ogóle nie sklepiony, bo jest to taki brodzik z pięknymi wysepkami, wspaniałą fontanną, brodzik już dzisiaj bez wody, ale w dalszym ciągu można się zachwycić tą pozostałością dawnej cywilizacji porzuconą gdzieś w krzakach.
2: A wymieńmy te wrocławskie realizacje Lipińskiego, to jest wspomniane Iglo, Mir.
4: We Wrocławiu mamy jeszcze jeden, tak zwany Grzybek przy ulicy Wyścigowej.

0: szeregowej, czyli przy takim reprezentacyjnym punkcie wylotu z Wrocławia w kierunku węzła autostradowego. Największy, najbardziej skomplikowany pod względem konstrukcyjnym, bo to jest faktycznie przestrzenna kopuła odlana z żelbetu. No i tyle. Projektów było troszkę więcej. Udało się zrealizować 3. Myślę, że i tak jesteśmy ewenementem na skalę świata, jeśli chodzi o odwagę inwestorów i projektanta z tego czasu domów jednorodzinnych. Nigdzie indziej, poza może Felixem Candelą w Meksyku, tego rodzaju architektury w takim natężeniu nie da się doświadczyć. Jak dołożymy do tego Rokitki, Śnieżkę i jeszcze Małomicę, to okazuje się, że jesteśmy światowym centrum architektury kosmicznej tu właśnie na Dolnym Śląsku.
1: Architektury kosmicznej i bioklimatycznej.
0: Tak, ten bioklimatyzm, w ogóle ten kosmos to jest taka rzecz, którą my trochę doklejamy do Witolda Lipińskiego, bo on też posługiwał się w nim w sposób instrumentalny, bo w jednym wywiadzie potrafił nawiązać właśnie do czasów związanych z podbojem kosmosu i tymi inspiracjami, a w drugim potrafił powiedzieć, że to jest raczej powrót do najbardziej pierwotnych form architektury, kiedy ona jest jaskinią, jamą i w ten sposób łączy się z tymi paraboloidami, które on stosował.
1: Ale sam nie mówił, że robi kosmiczną architekturę?
0: Zdarzyło mu się, ale myślę, że to nie było dla niego najważniejsze. Najważniejszy był eksperyment i zawsze ten eksperyment miał jakąś dodatkową warstwę. No, we Wrocławiu kopuła powstała też trochę dlatego, żeby jego własna kopuła domu własnego powstała z jednej strony dlatego, żeby trochę oszukać normatyw, ponieważ pod kopułą można zmieścić relatywnie dużo powierzchni mieszkalnej na niewielkiej powierzchni, a niewielka powierzchnia warunkowała dostanie kredytu mieszkaniowego, więc to było ważne. Poza tym kopułę dosyć łatwo zbudować z cegły, a cegła rozbiórkowa to jest ten materiał, który posłużył Lipińskiemu do stworzenia jego własnego domu. Czyli mamy tutaj takie z jednej strony grzebanie w przeszłości po to, żeby wymyśleć formę, która kojarzy się tylko i wyłącznie z kosmosem. Te spotki ze Śnieżki, które my lubimy nazywać właśnie latającymi spotkami, one z kosmosem mają tyle o ile wspólnego, raczej z aerodynamiką, bo Lipiński był zapalonym pilotem szybowcowym. Latał pod Jelenią Górą wielokrotnie i wiedział bardzo dobrze, że stawiając cokolwiek na szczycie tej góry, trzeba budować coś, co jest odporne na niemal huraganowe wiatry i tego rodzaju opływowe formy idealnie spełniały te kryteria i były to już wystarczające preteksty do tego, żeby zacząć eksplorować tego rodzaju formy i ich wszelkie zalety, bo jest ich dużo więcej i ten bioklimatyzm, który stał się jedną z, brzydko mówiąc, obsesji w późniejszym etapie twórczości Witolda Lipińskiego, zaczął się już w domu własnym, bo dom własny, czyli Iglo, było domem też eksperymentalnym, w którym on badał, jak na przykład rozkłada się ciepłe i zimne powietrze, jak wygląda cyrkulacja, ale też jak wpływa na domowników fakt, że pod tą kopułą wprowadza się bardzo dużo roślin, które nie tylko dekorują wnętrze, ale wraz z tym wszystkim, co żyje z roślinami w ziemi, wśród ich korzeni, zmienia się, że tak powiem, biologiczna aura budynku po to, żeby, co też wpływa bardzo pozytywnie na ludzi, ponieważ wiemy to już dzisiaj doskonale, że nie ma nic gorszego dla człowieka niż superhigieniczne otoczenie i to współistnienie z naturą takie wprost, że układ, że ziemia, że owady, że bakterie towarzyszą nam na co dzień, jest bardzo zbawienne dla naszego zdrowia. On to później rozwijał i już w trakcie badań i tworzenia wystawy poświęconej tym kosmicznym formom odkryliśmy dom położony niedaleko Łodzi, w Łasku Kolumnie, który zupełnie nie przypomina latających spotków, ale za to jest trochę późniejszym budynkiem zaprojektowanym przez Lipińskiego, który jest takim domem, który składa się w połowie z części mieszkalnej, a w połowie ze szklarni, po to właśnie, żeby te produkcje żywności, ale też życie w otoczeniu zielonym zespolić w taką jedną strukturę, w której w zasadzie cały czas jest się w zielonym otoczeniu. Salon jest szklarnią, jakby żyje się w otoczeniu zieleni. To się oczywiście udało tak, jak mogło się udać w latach 60., czyli szklarnia nie miała odpowiedniej izolacyjności cieplnej, nie udało się zrealizować paneli solarnych, które zaprojektował wtedy już Lipiński w latach 80. i nawet podjął współpracę z przemysłem, który miał mu je wyprodukować. Nie udało się zainstalować pompy ciepła, którą dla tego domu wymyślił Lipiński w latach 80. No ale dobrym zrządzeniem losu nowi właściciele właściciele zamierzają ten projekt rozwinąć i może ten niedokończony prototyp w końcu kiedyś zacznie działać, tak jak wymyślił go 40 lat temu Lipiński. Także możemy mieć pewność, że wyprzedził nasze myślenie o architekturze o dobrych kilka dekad.
1: Przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia, gdzie na ulicy Świdnickiej, tuż przy samym rynku, mieści się żyjnia BWA Wrocław, bo nie każdy wie, że za darmo można tam ciągle oglądać dzieła sztuki, ale można też odpoczywać.
2: Do zobaczenia w galerii.
3: Żyjnia to jest eksperyment, ale też miejsce, które działa teraz pod tą nazwą, dawna galeria design BWA Wrocław. Katarzyna Roy, dyrektorka programowa BWA Wrocław. Tam w 2019 roku otworzyliśmy taką małą eksperymentalną komnatę o nazwie Żyjnia i jej celem wówczas było stworzenie takiej możliwości do prezentowania dzieł sztuki, które nie są obiektami, tylko mają na przykład formę zapachu, są dźwiękiem, są nastawione na choreografię, na dotyk. I Żyjnia jako wystawa sytuacja, eksperyment i miejsce bazuje na doświadczeniach wtedy wypracowanych. Jest to przestrzeń, którą otworzyliśmy w 2026 roku w styczniu.
1: Ścisłe centrum miasta też zachęcacie w witrynie, żeby tu zajść, zobaczyć te dzieła sztuki, ale też odpocząć.
3: To jest taka też już nasza tradycja, która bardzo mocno nawiązywała do doświadczeń związanych z pałacami zdrojowymi. To jest taka typologia budownictwa bardzo charakterystyczna dla Dolnego Śląska. Mamy bardzo dużo pałaców zdrojowych. No i sięgnięcie właśnie po takie tradycje senatoryjne w doświadczeniu galeryjnym ma nam pomóc właśnie rozbroić tą taką trochę napiętą sytuację, która panuje w galerii. No i wyobraziliśmy sobie, że przez to, że galerie sztuki jako instytucje nie są miejscami bardzo mocno odwiedzanymi. Nie będę tego porównywać na przykład do muzeów, mówię bardzo takiej klasycznie galerii sztuki, że to są miejsca, które są zazwyczaj, chociaż pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, to nie są aż tak bardzo odwiedzane i wyobraziliśmy sobie, że to jest taki dobry motyw, żeby wykorzystać to i stworzyć takie warunki też dla wytchnienia ludzi, którzy poszukują ucieczki od gwaru miasta albo potrzebują schronienia, bo na zewnątrz jest bardzo gorąco, a tu jest przyjemnie i chłodno i jest woda i potrzebują na przykład odsapnąć właśnie w centrum miasta. No ale też wierzymy w to, że to ma duży w ogóle wpływ na to, jak ludzie odbierają dzieła sztuki, jak odbierają sztukę.
1: To tak w detalach, jak jest w Żyjni? Jakie są tu te elementy związane z wypoczynkiem? Czy to jest właśnie taki podział, że po prawej stronie pomieszczenia wypoczywamy, po lewej oglądamy dzieła sztuki?
3: Nie. Wszystko tutaj jest wymieszane ze sobą i też bardzo nam zależało na tym, kiedy pracowaliśmy nad programem funkcjonalnym tego miejsca w ramach remontu, żeby też trochę namieszać w ogóle w takich przestrzeniach, które są tylko dla widzów, a które są tylko dla zespołu i stworzyć dużo możliwości poukrywanych w całej przestrzeni. Ale mamy też takie przestrzenie, które są stricte na stałe zaprojektowane pod wypoczynek. Siedzimy teraz na pracy, która jest pracą, no jest obiektem artystycznym stworzonym przez artystkę Martę Niedbał. Jest to siennik, który wypełniony jest sianem, ale też jego taki, no cała forma jest wyszyta przez Martę i ma raczej formę taką. Patrzymy na nią z jednej strony jako na formę rzeźbiarską, z drugiej strony na obiekt artystyczny, a z trzeciej strony właśnie na obiekt artystyczny, który można doświadczać całą powierzchnią swojego ciała. Bo są tutaj ludzie, którzy mają już taką rutynę, że przychodzą odsapnąć sobie, czasem uciąć sobie krótką drzemkę. To jest w ogóle najcudowniejszy taki moment, kiedy widzisz człowieka, który jest, no nie znasz go osobiście, ale widzisz, jak w przestrzeni, z którą pracujesz, sobie odpoczywa i sobie na przykład śpi. Czasem w towarzystwie też innych obcych ludzi, więc samo to jest dosyć przyjemne. Ideą tego, w jaki sposób pracujemy z artystami i z obiektami artystycznymi, przywodzi też taką tradycję starych salonów. W Breslau, we Wrocławiu też taką bardzo żywotną tradycję, czyli takich spotkań, które nie mają charakteru takiego bardzo oficjalnego, a bardziej taki półoficjalny, czyli Żyjnia ma w sobie jakiś taki element udomowienia, Wchodzisz jako widzka, widzisz, że są obiekty, które mogą zdradzać ci, że jest to trochę jakaś taka przestrzeń bardziej domowa, jest miejsce do spania, jest miejsce do wypoczynku, jest taki kącik z fotelami, ale prace artystyczne w jakiś sposób, i taką naszą intencją jest to, żeby te prace artystyczne nie były prezentowane w takim stricte galeryjnym anturażu, tylko żeby właśnie tworzyły wrażenie jakiegoś takiego dziwnego salonu, wnętrza domowego, czegoś, co ma też w jakiś sposób zmienić odbiór dzieła sztuki, nie jako czegoś, co jest takie bardzo uświęcone i bardzo takie wyabstrahowane, ale bardziej w ogóle pokazując też taką bardziej miękką, bliską relację pomiędzy odbiorem właśnie w takim domowym anturażu niż w galerii sztuki.
1: Po szykowanym otwarciu nowej siedziby BWA Wrocław przy ulicy Kolejowej, Żyjnia ma pozostać galerią z programem osobnym, ale też w jakiś sposób nawiązującym do tego, co dzieje się właśnie przy Kolejowej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Nie ma dużo w Polsce takich inicjatyw jak ta, o której teraz będę Wam opowiadać. Galeria Art Brut i Pracownia Aktywizacji Społeczno-Kulturalnej powstały, by prezentować i promować twórczość osób z niepełnosprawnością umysłową i z zaburzeniami psychicznymi. Działają w ścisłym centrum Wrocławia, na neonowym podwórku przy ulicy Ruskiej, i zabieram Was teraz tam.
2: Co jest grane we Wrocławiu?
4: Czemu siedzimy w pakistańskim biurze?
5: Nie, to takie skojarzenie, pakistański office, że tak po prostu małe pomieszczenie, właśnie całkowicie niereprezentatywne, pełne pracy, szaleństwa, telefonów, nie wiem, skanów, maili. Tak mi się skojarzyło po prostu, ale to na plus, bo galeria jest dosyć duża, na ile może być, a biuro jest malutkie i ciasne. To chyba dobrze świadczy o pracownikach.
4: No właśnie, tak tu jest na co dzień, tak intensywnie?
5: No, praktycznie codziennie się coś dzieje, ale też są czasami wyjścia, czyli spotkania z twórcami, różne konsultacje, przygotowania do wystaw, przygotowania do różnych projektów, plus dużo jakby też na zewnątrz, bo wewnątrz się dużo dzieje, ale też bardzo dużo rzeczy się jakby jest realizowanych też poza galerią, na zewnątrz.
4: To znaczy?
5: No, to znaczy wystawy różne zewnętrzne albo uczestnictwo w akcjach.
4: Przejdźmy może teraz do tego momentu, od którego powinnam zacząć, to znaczy poproszę o przedstawienie się.
5: Jacek Zachodny, współtwórca Galerii Art Brut.
4: W którym roku powstała?
5: 2009 był.
4: A jaka idea stoi za Art Brutem? Jak zrodził się pomysł?
5: Moja partnerka życiowa, szefowa Stowarzyszenia Świat Nadziei, Agnieszka Chojnacka, ona pracowała po prostu w systemie też szkół specjalnych. Poznawała różnych ludzi, też rodziców, i wszyscy sobie zdawali sprawę, że to jest taka jakby... że często to jest taka fabryka osób niepełnosprawnych po prostu, i że to jest jakby za mało po prostu jak na życie osób z niepełnosprawnościami, że taki system, często, nie będę ukrywał, w jakiś sposób opresyjny, niedostosowany indywidualnie do każdej osoby. No i po jakby zakończeniu pracy grupa rodziców i właśnie Agnieszka Chojnacka, jeszcze Ola Błoch, która pracowała, Zofia Zacharska, mama tutaj jednej z autorki, próbowali wymyśleć jakby ten sposób, co mogłoby być taką rzeczą, żeby indywidualnie potraktować, żeby jakby pracować z osobami z niepełnosprawnościami tak jakby na poważnie, no, nie tak, żeby odbębnić tam coś, tylko na poważnie, żeby potraktować ich jako pełnoprawne w ogóle osoby, które mają swoje myśli, swoje zdanie i swoje mocne drogi życiowe.
6: Więc tak, mam na imię Daniel Stachowski, przychodzę do galerii Art Brut. Cóż, zajmuję się, robię karykatury, rysunki, maluję też obrazy. Moje prace były też tu wystawiane kilka razy. Na pewno jest to takie miejsce bardzo ciekawe, takie jedno chyba z tych miejsc, gdzie tworzy się taką sztukę, która naprawdę jest niezależna, nie powiązana z niczym. To ma też taki klimat swój, to miejsce, tak? Oni zaczynali od zera, ja to trochę później przyszedłem, tak? Ale też zaczynali od zera, to co różni przychodzili. I tak już zostało, tak?
5: Bo sztuka daje taką możliwość języka, szczególnie sztuki wizualne, gdzie na przykład jak się nie mówi, a się pokazuje sztukę, to można się wypowiedzieć, prawda? No bo osoba z niepełnosprawnościami, która na przykład jeszcze tego nie mówi, są tutaj takie osoby, lub mówi bardzo sporadycznie, czyli jest pozawerbalna, no to praktycznie jest taka wskazana właśnie na te szkoły specjalne, a później jakieś, no nie wiem, no ciężkie sytuacje, a tutaj poprzez to, że jest też bardzo duży przepływ ludzi, czyli sceny współczesnej artystycznej, bardzo dużo na wernisaże, na różne wydarzenia, przychodzi tu artystów też między innymi, czasami przychodzi bardzo dużo ludzi z różnych środowisk, to nagle się okazało, że ktoś, kto nie jest werbalny i kto jest z niepełnosprawnością, może przekazywać bardzo poważne treści, które są dyskutowane i komentowane.
7: To, co możemy zobaczyć tutaj, jest po prostu autentyczne. Ona naprawdę wypływa z bardzo głębokiego poczucia odrębności. Katarzyna Kaczorowska, wiceprezes Stowarzyszenia Świat Nadziei. Ja zawsze, jak rozmawiam o Artbrucie, to przywołuję pracę takiego mężczyzny, Andrzeja Niedźwieckiego, który pracuje wykonując takie obiekty rzeźbiarskie, przestrzenne z drutów. Ma taką dysfunkcję, ma problemy z chodzeniem, te nogi są dla niego takim istotnym punktem odniesienia, bo ma kłopoty fizyczne dosłownie. I bardzo często w tych jego pracach te takie jakby kolumny przywodzące na myśl nogi gdzieś tam się powtarzają. I jak się tak zastanowić, to tu jest mnóstwo przestrzeni do rozmów, bo te bariery na przykład powodują, że odmawiamy takim osobom prawa do intymności. Odmawiamy im prawa do uczuć. Jeżeli w ogóle, to uznajemy, że mogą kochać rodziców, ale nie mogą się zakochać w kimś, no bo przecież no nie mogą wejść w związek, no bo z tego związku będą dzieci, które będą niepełnosprawne. No, jako społeczeństwo nie akceptujemy takiej sytuacji. To pachnie niestety eugeniką, żeby była jasność. Więc tu jest dużo takich kwestii, które są bardzo ważne. No, dziewczyny często nawiązują do takiego w swoich pracach bardzo ważnym motywem u artystek jest głód miłości, głód uczucia. Wendy na przykład, to jest taka kultowa jej praca zrobiona na Expo we Włoszech i to jest tort weselny. Ona jest fanką koloru różowego, zbiera wszystko, co jest różowe, robi obiekty przestrzenne i ten tort weselny, ten obiekt, to jest coś, czego ona nigdy nie doświadczy, bo ona nigdy nie będzie miała swojego własnego wesela, nie wyjdzie za mąż. I pisze wiersze i dla mnie takim wstrząsającym wierszem, który ona powiedziała, to jest nagrane zresztą w materiałach galerii, ona ma bardzo charakterystyczne R, charakterystyczne dla osób z zespołem Downa, kiedy mówi: jestem różowym tortem, możesz mnie zjeść. Możesz mnie zjeść łyżeczką, jestem różowym tortem. I to jest tak poruszające, bo to nam pokazuje, jak dopuszczamy pewne rzeczy, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ale równocześnie bardzo wiele im odmawiamy, bo nie traktujemy ich jako równych sobie, bo uważamy, że ich dysfunkcje, czy inny sposób postrzegania świata, czy to, że nie zawsze potrafią wyartykułować to, co my byśmy chcieli usłyszeć, daje nam prawo do tego, żebyśmy my decydowali, co im wolno, a czego im nie wolno.
1: Galeria Art Brut, bo to o niej teraz opowiadamy, organizuje wystawy, spotkania autorskie, stworzyła też w centrum Wrocławia liczącą już kilkaset prac, kolekcję dzieł sztuki określanej jako Art Brut i Outsider Art.
2: Do zobaczenia w galerii.
5: Każdy ma tutaj bardzo indywidualny swój styl w obszarze też tworzenia, ale też w obszarze bycia, kontaktu, myśli. Całkowicie to są bardzo duże indywidualności tu wszyscy twórcy z bardzo charakterystycznymi stylami tworzenia też między innymi, ale też i podejścia do życia. Czyli myśmy postawili na kontakt i obsługę. Obsługa to może jest złe słowo, ale tak, na taką obsługę indywidualną po prostu.
8: Nazywam się Krzysztof Tarnowski. Jestem grafikiem, malarzem, plastykiem. Ja rysuję obserwując codzienność. Codzienność, że nie tak jak przy komputerze w ogóle, tylko jeszcze jedna kartka i potem wyobrażenie ludzkie, uczucia, emocje, bardzo poważne.
4: Całe historie tutaj są w tych pracach.
8: Tak.
4: A co panu daje w twórczości, ale też tak jako człowiekowi przychodzenie, bycie tutaj w Artbrucie?
8: Jest to tutaj spotkanie z przyjaciółmi, ale też nabranie doświadczeń kolejnych wystawek. Na przykład wystawa, którego była Zwierzęce Instynkty. Ja się głowiłem, jak to przedstawić zwierzęce śmierć. Że czasami to my jesteśmy, my ludzie niszczymy planetę, a nie robimy coś dobrego.
4: Jak to tutaj wygląda? Jak wygląda ta codzienność tutaj?
6: Tutaj właściwie ja tu przychodzę rzadko teraz, ale póki mogłem, to przychodziłem i to samo pracowali, robili swoje prace, tak?
4: Ale to jest tak, że pracuje się w grupie, pod okiem kogoś?
6: Czy ja ktoś... jeszcze, wie pani, przychodziłem tutaj regularnie, to zawsze rozstawialiśmy stół i się zawsze przy stole pracowało, tak? Cenne jest pracować po prostu z takimi, którzy też tworzą podobną sztukę, tak? Bo to nie są zwani celebryci, za którymi nie przepadam oczywiście z wiadomych powodów, bo nie przepadam za celebrytami, tylko to są prawdziwi twórcy.
4: Jak wygląda codzienność Artbrutu?
7: No to są przede wszystkim warsztaty. Często są tematyczne, one są przygotowaniem do kolejnych wystaw. To jest taka przestrzeń ekspresji, gdzie można się wyrazić.
4: Takie mam wrażenie, jak wszyscy tutaj opowiadają, z którymi rozmawiam, że artyści są tutaj długo w Artbrucie, że nie jest tak, że przychodzą i znikają zaraz. Jak oni tutaj trafiają?
7: Trafiają poprzez, powiedziałabym, taką pocztę pantoflową trochę, bo to środowisko rodziców, dorosłych niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną, ono się zna. Ono funkcjonuje w mieście w różnych obszarach, na warsztatach terapii zajęciowych, więc ci ludzie się znają i przekazują sobie nawzajem informacje. I generalnie ta współpraca z artystami, bo takiej formy trzeba używać, jakiego określenia, ona rzeczywiście jest wieloletnia, ale to wynika właśnie z tego, że tutaj no naprawdę tak jest, że oni mogą wyrazić siebie, że to nie jest tak, że przychodzimy, mamy kartkę papieru i teraz będziemy kolorować, żeby opanować ruch ręki, żeby się jakby zmieścić w tym obrazku, który jest, bo to wtedy rozwijamy jakieś umiejętności manualne, bo one mogą być na przykład ograniczone, tylko to jednak jest ćwiczenie trochę innego rodzaju. Ono jest bardziej emocjonalne, intelektualne. To jest jednak wyrażenie samego siebie i szukanie w sobie i to jest bezcenne doświadczenie, bo się okazuje, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną mamy naprawdę bardzo dużo do powiedzenia.
5: Tak, o część osób też pracuje, po prostu pracuje, no tak jak artyści, czyli czy są w domu, czy są gdzieś na jakichś w innych miejscach, to jednak cały czas planują, mają swoje taktyki artystyczne, czyli na przykład niektóre osoby tu przychodząc czasami przynoszą całą torbę prac swoich z ostatnich 2 tygodni na przykład, czyli tak o, pracujemy oglądając prace, które powstają, rozmawiając o nich. Wystawy są zawsze poprzedzane kilkoma co najmniej spotkaniami z dyskusją, czyli że wszyscy siedzą. Wiadomo, osoby niewerbalne jakby no mniej uczestniczą w dyskusji, ale też jest sporo osób bardzo werbalnych, wszyscy są jakoś tak się wspierają. No i są naprawdę takie poważne jakby dyskusje. W przypadku osób z niepełnosprawnościami te odkrycia takie, że się jest innym, to one też tak przychodzą czasami. Czasami są bardzo brutalnymi odkryciami. Tu mamy też twórczynię niesamowitą, która bardzo długo zapytywała też w swojej poezji, to jestem ja, jest wiele wiele mnie, zmieniam się, staję się kobietą, w sensie, ale jednocześnie obserwacja świata na zewnątrz, ten świat jakby do końca nie akceptował tego, tej przemiany, czyli jakby nie szło za tym wspaniali chłopcy na motocyklach, czyli też mieliśmy takie prace bardzo auto wewnętrzne, czyli fotografowanie pewnych zmian w swoim ciele. No ogólnie jakby przyjmujemy całe spektrum tego wszystkiego, z czym jakby pojawia się no tak, całe jakby spektrum tych wszystkich i problemów, i działań. Jakby przyjmujemy to, bo tym jakby się zajmujemy tutaj, no nie?
1: Wrocławska Galeria Art Brut współpracuje z uznanymi artystami, ale też z różnymi instytucjami. Ich lista jest naprawdę długa, a wśród nich są galerie z Berlina i Poznania, teatr w Lublinie czy Fundacja z Drezna.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
9: Ruszyły kolejne etapy remontów na śródmiejskiej obwodnicy, na Alei Halera między ulicami Powstańców Śląskich a Gajowicką oraz na Klecińskiej pomiędzy wiaduktem nad torami PKP a estakadą Gondowianką. Prace prowadzone są wyłącznie w nocy. Bezpiecznej drogi.

0: jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Wejściówki do kin, teatrów, plecaki czy rowery można wygrać w jesiennej wrocławskiej miejskiej rywalizacji. Jak zdobyć te nagrody? O tym będzie u nas. Ale to zaraz po tym, jak porozmawiamy o możliwości zostania radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, bo właśnie trwa nabór kandydatów.
2: Do 14 października zgłoszenia, które powinny wpłynąć do kancelarii Sejmiku.
3: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
2: 30 radnych, młodych radnych w województwie dolnośląskim, po 6 w każdym z 5 okręgów. To jest czas i miejsce dla młodych ludzi aktywnych, którzy realizują się społecznie, realizują się w swoich środowiskach, w swoich okręgach wyborczych, a mamy ich 5, tożsamo z okręgami wyborczymi do Sejmiku Dorosłych. Procedura, która uległa zmianie, wypracowana przez radnych Sejmiku, przez specjalną komisję.
4: Komisja konkursowa, która wyłoni wspaniałą trzydziestkę aktywnej młodzieży Dolnego Śląska, już rozpoczęła pracę, ukonstytuowała się. Teraz czekamy na zgłoszenia.
1: Mówi radna tego dorosłego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Monika Włodarczyk.
4: Młodzież chce działać, chce się angażować i ja mam nadzieję, że właśnie w tym młodzieżowym sejmiku, w nowej formule, w nowym otwarciu będą działać wszyscy ci, którzy spełniają warunki od 15 do 20 roku życia, a którzy chcą brać sprawy młodzieży w swoje ręce. Pozwólcie nam, dorosłym, słuchać waszego głosu, waszych oczekiwań, waszych poglądów, bo to jest dosyć istotne. Tu oczywiście zwracam się do młodzieży z Dolnego Śląska. W moim odczuciu ta rekrutacja jest prosta, dużo prostsza niż prawdziwe wybory, które, no jak pokazało doświadczenie, nie sprawdzają się jeszcze w tej grupie wiekowej.
5: Tomasz Tkacz, pełnomocnik marszałka województwa dolnośląskiego do spraw organizacji pozarządowych i młodzieży.
1: Proszę wyjaśnić, jaką siłę ma Sejmik Młodzieżowy?
5: Przede wszystkim ma siłę doradczą, ale też inicjatywną. Chcemy, żeby Młodzieżowy Sejmik był tym miejscem, gdzie młodzi ludzie z Dolnego Śląska będą mogli dyskutować na ważne tematy dotyczące młodzieży, inicjatyw, które chcieliby podejmować oraz tego, w jaki sposób wspólnie jak największą ilość młodzieży z Dolnego Śląska angażować w różnego rodzaju projekty, nie tylko młodzieżowe, ale również takie, które rozwijają i budują to społeczeństwo obywatelskie na Dolnym Śląsku.
1: Ten sejmik pracuje tak jak ten normalny, ten klasyczny?
5: Tak, odbywają się sesje, odbywają się wybory, czyli jest wybierany przewodniczący, jest wybierane prezydium. Ja mam tą przyjemność, że kiedyś byłem młodzieżowym radnym miasta, później młodzieżowym radnym powiatu, a później przeszedłem już do samorządu jako prawdziwy radny, więc przeszedłem tą ścieżkę od początku i wiem, że to budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tej odpowiedzialności zaczyna się właśnie wśród młodych ludzi. Zaczyna się wśród ludzi, którzy chcą działać na rzecz Dolnego Śląska, na rzecz swojego regionu, swojego powiatu czy swojego miasta.
1: Ale oprócz tej chęci, dla kogo są te funkcje? Czy trzeba jakoś się wykazać jakąś działalnością w organizacjach pozarządowych? Co sprawia, że będzie można stać się radnym, radną sejmiku?
5: Tak. Potencjalni kandydaci, którzy chcą zgłosić się, muszą wykazać też dotychczasową swoją ścieżkę aktywności, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, jeśli chodzi o swoje funkcjonowanie, czy to w samorządzie szkolnym, czy w organizacjach, czy w różnego rodzaju inicjatywach, bo chcemy, żeby radni, którzy zostaną wybrani, były to osoby zaangażowane, osoby, które mają już pewnego rodzaju doświadczenie, ale to nie dyskwalifikuje osób, które chciałyby po prostu się zaangażować i spróbować działać, spróbować wziąć odpowiedzialność za młodzież na Dolnym Śląsku przy różnego rodzaju inicjatywach, wydarzeniach, bo Młodzieżowy Sejmik to nie jest tylko spotykanie się na sesjach sejmiku, to nie są tylko funkcje. To jest realne działanie, realna możliwość działania na rzecz młodzieży, ale nie tylko młodzieży, też całego Dolnego Śląska.
1: I to jest tak, że zgłaszają się chętni i później komisja konkursowa decyduje o tym, kto zostanie tym radnym?
5: Tak, mamy podział na 5 okręgów i po 6 radnych z każdego okręgu będą oni wybierani. Została powołana specjalna komisja konkursowa, która będzie wyłaniać właśnie tych radnych. Jest ona złożona i z przedstawicieli zarządu województwa, i z radnych sejmiku tego dorosłego, jak również z organizacji pozarządowych.
1: Kadencja tego sejmiku młodzieżowego?
5: 2 lata.
1: Ciutko.
5: Tak, ale też jest to taki czas, kiedy można zainicjować czy wypracować wiele ciekawych inicjatyw na rzecz młodzieży.
1: Czy możemy podać jakieś przykłady inicjatyw, które właśnie zostały zainicjowane czy doradzone przez ten sejmik?
5: W poprzedniej kadencji nie miałem jeszcze przyjemności więc nie wiem o inicjatywach. Mogę powiedzieć, jakie znam inicjatywy na terenie Dolnego Śląska. Są to różnego rodzaju pikniki międzypokoleniowe, są to przeglądy zespołów, są to debaty młodzieżowe, są to spotkania młodzieżowych rad miast czy powiatów pod egidą młodzieżowego sejmiku. Także tych inicjatyw, które młodzi ludzie mogą i chcą realizować, jest naprawdę bardzo dużo.
0: Zmieniamy temat.
1: Bo u nas teraz obiecany już wcześniej temat 9. edycji kampanii W kółko kręcę.
0: Aktywnie we Wrocławiu.
6: Urszula Jagielnicka, Wydział Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: W logo W kółko kręcę jest rower, to już nam trochę mówi o tym, jaka to jest akcja i konkurs.
6: Tak jest, rower, bo o niego chodzi. Zachęcamy mieszkańców Wrocławia do tego, żeby na jesień nie żegnali się rowerem. Tak się gdzieś utarło, że ten rower to jest taki środek transportu na wiosnę i lato, ale proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Jesienią i zimą również możemy spokojnie i śmiało na ten rower wsiadać. No i temu służy właśnie ta akcja, czyli rozpoczynamy 1 października, kończymy 30 listopada i przez ten czas za każdym razem, kiedy wybiorą Państwo rower, jadąc do pracy, na uczelnię, do szkoły ponadpodstawowej, włączając aplikację i rejestrując te przejazdy, otrzymują Państwo punkty, które następnie można wymienić na nagrody. Także tak wygląda akcja w skrócie i oczywiście zachęcamy do przyłączenia się, bo do akcji można się przyłączyć w każdym momencie.
1: To najpierw o tych nagrodach, bo to jest duża zachęta. Co to za nagrody?
6: Nagrody są takie, że mamy zarówno takie nagrody rzeczowe typu czapki, rękawiczki, bluzy, plecaki rowerowe, niezbędniki rowerowe, światełka i tak dalej, czyli takie rzeczowe nagrody.
1: Z logo akcji wspomnianym?
6: Z logo akcji oczywiście, ale oprócz tego mamy również partnerów, którzy rokrocznie przyłączają się do kampanii i w ten sposób promują siebie i zdrowe, takie aktywne dojazdy do pracy. No i w tym roku mamy 25 takich partnerów w kółko kręcę, więc będzie można wygrać między innymi zaproszenia na kawę, zaproszenia do teatru, do muzeów, zaproszenia na koncerty, ale również będzie można się wybrać na basen, na lodowisko i masa innych atrakcji. A oprócz tego nagrodą główną dla 9, 19 i 99 miejsca będą 3 rowery ufundowane przez sklep rowerystylowe.pl. Dlaczego akurat te miejsca? Mamy taką tradycję, że w kółko kręcę nagradzamy rowerami osoby, które zajmują pozycje, które w jakiś sposób odwołują się do numeru naszej rywalizacji. Więc w tym roku mamy 9. edycję. To, kto wygrał, no to będziemy wiedzieć dopiero w grudniu, na początku, gdy już będzie można zsumować wszystko i sprawdzić, kto które miejsce zajął. Natomiast już teraz zachęcam Państwa, bo te nagrody, te rowery, oczywiście to jest taka wisienka na torcie, ale te pomniejsze nagrody, które są ufundowane przez naszych partnerów, czy właśnie rzeczowe, na nie nie trzeba aż tak dużo kręcić, że tak powiem. Ponieważ na przykład skarpetki, które są świetną nagrodą, wystarczy, że będziemy jeździć przez 1,5 tygodnia w kółko kręcę i już na takie skarpetki zarobimy. No bo punktacja jest taka, nie liczy się ilość kilometrów tak naprawdę, którą wykręcicie. Jeżeli ktoś ma do pracy 1,5 kilometra, to spokojnie to wystarczy, żeby już sobie te punkty zbierać. Więc za każdy taki dojazd, przynajmniej 1,5-kilometrowy do pracy, czyli z domu domu do pracy mamy 50 punktów, z pracy do domu drugie 50, no i w zależności od tego jeszcze ile tam kilometrów maksymalnie możemy 30 punktów zdobyć, więc powiedzmy tak 100 punktów dziennie możemy zdobyć. Poza tym zapraszając znajomych, rodzinę, przyjaciół do rywalizacji, gdy oni się zarejestrują podając kod, wasz login, login zapraszającego, wówczas wy jako zapraszający otrzymujecie 3% punktów danego użytkownika. Także tak jeszcze można dodatkowo sobie te punkty zdobywać. Ale to jest nie tylko rywalizacja indywidualna, proszę Państwa, bo we Wkółkokręce zależy nam bardzo, żeby zmotywować firmy, uczelnie, szkoły ponadpodstawowe, żeby tych swoich uczniów, studentów i pracowników zachęcały do tego, żeby rowerem dojeżdżać do pracy. Zatem mamy również rywalizację firm, uczelni i szkół ponadpodstawowych. Zatem można zgłosić taką firmę poprzez formularz dostępny na stronie wkółkokręce.pl. Zgłaszamy firmę, później, gdy już mamy zgłoszoną firmę, gdy rejestrujemy się w aplikacji, zaznaczamy tę firmę jako naszą, dla której kręcimy. I wówczas kręcimy dla niej zespołowo. Ważne jest to, proszę Państwa, nieważne, że mamy jednego, w cudzysłowie, konia, który jeździ, nie wiem, 100 km dziennie. Jeżeli mamy 50 osób, które jeżdżą te 1,5 km dziennie, to proszę mi wierzyć, macie większą szansę na wygraną. Także im was więcej, im więcej tych regularnych przejazdów do pracy, na uczelnię, do szkoły, tym lepiej dla was i większe szanse na to, żeby wygrać.
1: No i jeszcze była taka tradycja, że pod koniec akcji te punkty są liczone podwójnie, tak jest też tym razem?
6: Oczywiście tak jest tym razem również. No to mamy piękną, złotą jesień, ale później może już nie być tak wesoło, także od 16 do 30 listopada, gdy wciąż nie zrezygnujemy z tego roweru i będziemy na niego wsiadać, wówczas punkty za taki dojazd do pracy, szkoły, na uczelnię liczą nam się podwójnie, czyli za taki jeden przejazd, dom, praca dostajemy 100 punktów, a potem praca, dom, z drugie 100 punktów, więc dziennie 200 punktów już jest na naszym koncie. Fajne jest też to, że przy współpracy z Zoo Wrocław zrobiliśmy również taką klasyfikację poziomów, które możecie Państwo osiągać, więc na razie wszyscy jesteście leniwcami. Jeżeli pobierzecie sobie aplikację i się zarejestrujecie, to zobaczycie, że jesteście leniwcem, bardzo sympatyczne zwierzątko, ale później będziecie coraz wyżej, czyli będziemy aspirować do bycia zwierzętami, które więcej tego ruchu w swoim życiu mają niż takie leniwce. Także jakie to są zwierzątka, no to polecam jeździć i sprawdzać. To po jakimś tam przejechanym dystansie i po iluś tam zdobytych punktach zmienia wam się klasyfikacja. No i to jest, myślę, fajna zabawa dla wszystkich.
1: A to jeszcze odnośnie tych prezentów. Jeśli ktoś sobie upatrzy właśnie wspomniane skarpetki czy zaproszenie na kawę, jak to się odbiera? Czy to można tak na bieżąco, czy dopiero na koniec akcji?
6: Wszystko zależy od naszych partnerów, bo to jest tak, że w aplikacji mamy sklep, w którym wybieramy sobie nagrody, czyli rezerwujemy. Jeśli chodzi o nagrody rzeczowe, to one będą do odebrania dopiero na koniec akcji. Natomiast nagrody od naszych partnerów, czyli kawiarnie, do kina, czy do teatru, czy na wystawę, te bardzo często są do odbioru od razu po ich wybraniu w sklepie. Wówczas trzeba się z taką aplikacją pojawić u naszego partnera, pokazać, że wygraliśmy, no i odebrać wejściówkę. Przy każdej nagrodzie jest również taka informacja, w jaki sposób można ją odebrać i od kiedy można ją odebrać, także to można sprawdzać. Więc na niektóre trzeba poczekać do świąt, ale niektóre będzie można odebrać szybciej.
1: To jeszcze szczegóły techniczne, ta aplikacja, jak ją sobie zdobyć i czy ci, którzy wcześniej brali udział w akcji, mogą po prostu skorzystać z tej samej?
6: Aplikacja jest nowa, w sensie warto ją sobie zaktualizować. Ona jest dostępna za darmo w sklepach na systemy iOS i na systemy Android, także osoby, które mają telefony z tym systemem, mogą sobie spokojnie z nich korzystać. Najlepiej sobie zaktualizować, ponieważ po każdej edycji my robimy taką ankietę ewaluacyjną, pytamy użytkowników, co grało, co nie grało, cały czas coś tam ulepszamy w tej aplikacji, także warto mieć tę najnowszą wersję. Ważne jest również to, że jeżeli nie możemy używać telefonu do rejestrowania tych przejazdów, ale na przykład używamy innych aplikacji typu Garmin czy Strava, to możemy takie przejazdy sobie później importować na nasze konto, przesyłając te pobrane trasy właśnie za pośrednictwem strony wkółkokręce.pl.
1: W ostatniej wiosennej edycji wrocławskiej kampanii padł rekord, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Kilometry na rowerach kręciło wtedy 1850 osób.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Zabieram Was dzisiaj do Laboratorium Snu, które działa we Wrocławiu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej. Okazuje się, że śpimy coraz gorzej, a problemy ze snem ma już nawet 50% Polaków. 10-15% z nas cierpi na przewlekłą bezsenność. Dlaczego tak się dzieje i jak można sobie pomóc? Rozmawiam o tym dzisiaj z ekspertką, profesor Heleną Martynowicz z Katedry i Kliniki Diabetologii Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
0: Zdrowy Wrocław.
8: Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, że problemów ze snem mamy coraz więcej. Czy w Laboratorium Snu we Wrocławiu też to widać?
9: Zdecydowanie tak. Pacjentów jest coraz więcej i jest kilka przyczyn tego stanu. Po pierwsze, mamy większą świadomość, że zaburzenia snu są poważnym problemem, że chrapanie jest poważnym problemem i coraz więcej pacjentów się zgłasza do diagnostyki. Druga przyczyna to fakt, że nas, somnologów, jest po prostu w Polsce bardzo mało. I laboratoriów snu, czy inaczej pracowni polisomnograficznych, też jest bardzo mało w Polsce. W związku z tym pacjent musi się mocno naszukać miejsca, w którym może przeprowadzić pełną diagnostykę snu. A taka pełna diagnostyka snu to jest polisomnografia, czyli złoty standard w badaniu snu.
8: Na czym to polega? Jak wygląda takie badanie?
9: Niezwykłe badanie, niezwykłe i wyjątkowe, dlatego że w tym badaniu wykorzystujemy bardzo dużo różnych technik, począwszy od elektroencefalografii, którą zazwyczaj stosujemy przecież w neurologii. Tutaj badamy sen za pomocą tej metodologii.
8: Co to jest?
9: To jest metoda, w której badamy funkcję elektryczną mózgu za pomocą elektrod, które przypinamy do skóry głowy. Oprócz tego badamy elektrookulogram, bo badamy, jak ruszają się oczy w czasie snu. To jest niezwykle ważne z punktu widzenia określania stadiów snu, kiedy jesteśmy w fazie snu REM, a kiedy nie, kiedy nam się oczy szybko ruszają, a kiedy nie. To jest niezwykle ważne. Elektromiografia, której badamy napięcie mięśniowe, bo nasze napięcie w czasie snu się zmienia i to nam pomaga diagnozować konkretne stadia snu. Poza tym Holter EKG, my też badamy pracę serca w czasie polisomnografii, my też badamy funkcję oddechową, czyli w jaki sposób pacjent oddycha, czy chrapie, czy ma bezdech, czy ma spłycenie oddychania. I jak to się przekłada na utlenowanie krwi. Z takich dodatkowych jeszcze rzeczy możemy zbadać zaburzenia ruchowe, bo my się w czasie snu ruszamy. Jedni mniej, drudzy bardziej. Ci, którzy chrapią, ci, którzy mają bezdech, na pewno bardziej. Ale z tych zaburzeń takich typowych, które my diagnozujemy, to bruksizm senny, czyli zgrzytanie zębami w nocy, którego jest coraz więcej i coraz więcej mamy problemów ze zgrzytaniem zębami i tak zwane okresowe ruchy kończyn podczas snu.
8: Bardzo tego dużo, ale czy wy badacie to u pacjenta, który tu po prostu przychodzi do was do laboratorium i nocuje?
9: Jak najbardziej tak. Sala jednoosobowa, specjalnie przystosowana, z klimatyzacją, z łazienką, oddzielona od hałasów oddziału. Technik zakłada całą aparaturę w godzinach popołudniowych i pacjent w tej aparaturze śpi i od razu uprzedzając pytanie, da się w tym wszystkim spać w tych czujnikach, bo rzeczywiście tych czujników jest kilkadziesiąt, ale to naprawdę nie przeszkadza. Pacjent śpi aż do rana, następnego dnia analizujemy badanie i pacjent wychodzi z wynikiem.
8: Co dalej?
9: I teraz wszystko zależy od diagnozy. Najczęściej diagnozujemy w naszej pracowni obturacyjny bezdech senny. To jest taka choroba snu, która w ostatnich 30 latach narosła kilkakrotnie w populacjach europejskich. Kiedyś głównie my, somnolodzy, walczyliśmy z bezsennością. To nadal jest duży problem, ale w tej chwili obturacyjny bezdech senny jest najczęstszym zaburzeniem snu. Czyli mówiąc krótko, pacjenci, którzy chrapią i nie oddychają w nocy. I tu na miejscu dobieramy odpowiednie metody leczenia, których jest kilka i mamy coraz większe możliwości.
8: Zacznijmy od tego obturacyjnego bezdechu sennego. Jak to się leczy? Jak leczy się chrapanie i płytki oddech, albo właściwie zanik tego oddechu?
9: Zaczyna się od tego, że zaczynamy chrapać. No i cóż, chrapanie to przecież nie choroba. Któż nie chrapie, prawda? Tata chrapie, dziadek chrapał, dookoła mnóstwo ludzi chrapie. I tak, chrapanie może być objawem i może być objawem tak zwanego chrapania złapania prostego, nic się więcej za tym nie kryje. Ten pacjent nie ma przerw w oddychaniu, ale z czasem chrapanie może powodować, że zawężają się drogi oddechowe i to doprowadza do zbyt płytkiego oddychania. I to już powoduje obniżenie tlenu we krwi, czyli pacjent jest niedotlenowany i zaczyna się bezdech. Pojawiają się przerwy w oddychaniu, który może być nawet 100 na godzinę w skrajnych przypadkach. No i ten pacjent śpi w ten sposób, że ma bezdech, później 3-4 oddechy, znowu bezdech, które trwają 10-20 sekund, a rekordziści potrafią 2 minuty nie oddychać w nocy. Więc ta jakość snu jest bardzo zła, ten sen jest pofragmentowany, pacjent jest niewypoczęty, niewyspany po nocy i przysypia w ciągu dnia. I to diagnozujemy w naszej klinice w laboratorium snu.
8: A jak odróżnić zwykłe chrapanie od tego obturacyjnego bezdechu sennego?
9: To nie jest proste. Do tego służą metody instrumentalne, ale z pewnym przybliżeniem, tak, żeby uczulić Państwa na niebezpieczne objawy. Powiemy tak, że jeżeli chrapanie jest głośne na tyle, że słychać w pokoju obok, to jest to sygnał niepokojący. Jeżeli w nocy pacjent musi kilkakrotnie skorzystać z toalety. Często, szczególnie panowie po 50, przypisują to problemom z prostatą, ale tak naprawdę przyczyną jest bezdech senny, który powoduje nadmierne wytwarzanie moczu w nocy i konieczność odwiedzania toalety. Więc te trzy sygnały, głośne chrapanie, nieregularne chrapanie, nykturia, czyli siusianie w nocy i senność w ciągu dnia. Wtedy bezwzględnie do lekarza.
8: To zajmiemy się teraz bezsennością.
9: My owszem, możemy zobaczyć pewne sygnały bezsenności, na przykład wydłużona latencja snu, czyli pacjent długo zasypia, albo nadmierne budzenie w nocy, czyli fragmentacja snu, albo nadmiernie wydłużone czuwanie wtrącone, czyli ten czas, w którym nie śpimy po zaśnięciu. My to widzimy, ale na tej podstawie się bezsenności nie diagnozuje, tylko diagnozuje się na podstawie stanu klinicznego i to robi psychiatra. Natomiast psychiatra może podejrzewać, że ta bezsenność nie jest taką czystą, pierwotną bezsennością, tylko coś się pod nią kryje. I wtedy ten pacjent trafia do nas i coraz częściej diagnozujemy tak zwany zespół Komisa. To jest zespół, w którym bezdech senny towarzyszy bezsenności. To częściej występuje u kobiet i się trudno leczy i niestety wiąże się z wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Tym bardziej zwracam uwagę, panie chrapiące z bezsennością, zapraszamy na badanie.
8: Dlaczego mamy coraz więcej problemów ze snem? Jaka jest przyczyna? Albo jakie są przyczyny?
9: Przyczyn jest wiele. Jedną z głównych przyczyn, z mojej perspektywy, jest narastający problem otyłości. Tyjemy bardzo szybko, a polskie dzieci, polskie nastolatki tyją najszybciej w Europie. Otyłość jest najsilniejszym czynnikiem ryzyka chrapania i bezdechu sennego. I jest to i dobra, i zła wiadomość, bo dobra wiadomość z kolei jest taka, że już mamy leki na otyłość, które możemy zastosować u pacjentów z bezdechem sennym i mamy nowe badania, które pokazują, że stosowanie agonistów GLP-1, wiemy o jakich lekach mówimy, słynnym Ozempiku, Mounjaro, tej grupie leków, powoduje redukcję bezdechu sennego i nawet może doprowadzić u ponad połowy chorych, tak badania kliniczne wykazały, do możliwości odstawienia leczenia bezdechu sennego, więc jest to absolutny przełom.
8: Co jeszcze jest przyczyną?
9: Na pewno problemem jest nadużywanie urządzeń elektronicznych i zanieczyszczenie światłem, którego wszyscy doświadczamy, szczególnie w miastach. W Polsce jest bardzo dużo miejsc, gdzie to zanieczyszczenie światłem jest ogromne, w nocy, co utrudnia spanie. Światło jest najsilniejszym czynnikiem zaburzającym sen. Dlatego zachęcam wszystkich Państwa do stosowania zasłon rolet i ograniczania światła w nocy, żadnych lampek nocnych. Śpimy w całkowitej ciemności. Natomiast rano poddajemy się działaniu światła słonecznego i zachęcam wszystkich Państwa do wysiłku fizycznego na dworze, co najmniej godzinę dziennie, każdego dnia. Droga do dobrego snu wiedzie przez dobry dzień. A dobry dzień to znaczy dzień w świetle słonecznym, na dworze, z wysiłkiem fizycznym. Dużo wysiłku fizycznego oznacza dużo dobrego snu.
8: Jak na te zaburzenia snu wpływa nasza kondycja psychiczna? To, że tych depresji jest coraz więcej, to, że tych stanów lękowych jest coraz więcej, to, że tego stresu jest coraz więcej.
9: rzeczywiście fatalnie wpływa. Im więcej stresu, im więcej depresji, im więcej stanów lękowych, tym coraz więcej zaburzeń snu. W tej chwili główną przyczyną bezsenności nie są zaburzenia psychiczne, takie jak depresja czy stany lękowe, ale właśnie niewłaściwy styl życia, niewłaściwa higiena snu. To jest główna przyczyna problemów ze snem we współczesnym świecie.
10: Są takie dwa typy, którzy mówią, że o Jezu, ja mam takie problemy ze snem. Pierwszy typ to taki, który się kładzie do łóżka, no i się tam godzinę przewraca z boku na bok i nie może zasnąć. A drugi typ zasypia od razu, ale druga, trzecia w nocy wybudza się, oczy jak 5 zł i już do rana kiepsko, nie śpimy.
9: Pani redaktor bardzo ładnie omówiła dwa typy bezsenności. Jeden typ to jest taki, w którym wydłużona jest latencja snu, czyli proces zasypiania i tu sobie od razu powiedzmy, ten proces zasypiania nie powinien trwać dłużej niż 30 minut do 65 roku życia, a powyżej 65 roku życia nie powinien trwać dłużej niż 45 minut. Ale tak naprawdę większość z nas zasypia w 10 do 15 minut. Jeżeli zasypiamy krócej niż 3 do 5 minut, to może świadczyć o niedoborze snu, więc to też nie jest wcale aż tak dobrze. A ten drugi rodzaj bezsenności to jest wtedy, kiedy zasypiamy bez problemu, ale budzimy się w środku nocy, właśnie często 3-4 nad ranem i już do rana nie możemy spać. My musimy pamiętać, że im jesteśmy starsi, tym nasze zapotrzebowanie na sen jest coraz mniejsze. I tak jak 18-latek potrzebuje 8-9 godzin snu, tak taki 70-latek często mu wystarcza 5 do 6 godzin snu. W związku z tym, jeżeli taki nasz, powiedzmy, emeryt położy się spać o 10 i ma zapotrzebowanie 5 godzin snu, to o której się obudzi, łatwo policzyć, o 3. Pierwsza rzecz to jest nauczenie się naszej fizjologii, zrozumienie naszej fizjologii. I to się robi na terapiach behawioralno-poznawczych. Tłumaczą, na czym polega sen, jak to działa i w jaki sposób sobie radzić z tym. Ta metoda jest najskuteczniejszą metodą leczenia bezsenności i tu bym chciała z wielką mocą podkreślić, że droga do dobrego snu nie wiedzie przez tabletki nasenne. To stosujemy tylko w wyjątkowych okolicznościach i przez krótki czas. Natomiast zaburzenia snu w postaci bezsenności leczy się terapią behawioralno-poznawczą i jest ona bardzo skuteczna. I tu też chciałabym to podkreślić. Dobrego snu można się nauczyć.
10: Co zrobić, żeby ten sen był dobry?
9: To nie jest wcale takie proste. Rzeczywiście coraz więcej już również wytycznych pojawia się informacji o tym, że higiena snu jest konieczna do obniżenia ryzyka sercowo-naczyniowego i to w różnych wytycznych. I bardzo nas to cieszy, nas somnologów. Po pierwsze, o co trzeba zadbać, to oczywiście o warunki snu, czyli odpowiednie miejsce, które jest ciche, bez hałasu, które jest zaciemnione. Zadbać o odpowiednią temperaturę w sypialni. Śpimy generalnie lepiej w chłodniejszych pomieszczeniach. Nie przegrzewajmy sypialni. Ciepło to może być w innych pomieszczeniach, w łazience, ale w sypialni ma być chłodno. Zadbajmy o to, żeby nie jeść posiłku zbyt późno przed snem. Co najmniej te 2-3 godziny trzeba zachować odległości czasowej, a najważniejsze to nie używać smartfonów, laptopów i urządzeń elektronicznych bezpośrednio przed snem. Kiedyś mówiłam 3 godziny. Dzisiaj wiem, że to jest nierealne. My wszyscy używamy urządzeń elektronicznych i ja proszę moich pacjentów co najmniej godzina. Starajmy się nie używać laptopów i smartfonów. Światło niebieskie bardzo silnie wpływa na mózg, bardzo silnie zaburza rytm dobowy. I to jest jeszcze kolejna rzecz, o którą trzeba zadbać, o ten nasz rytm dobowy. Ja już wspomniałam, że nie ma dobrego snu bez dobrego dnia, ale też nie ma dobrego snu bez prawidłowego rytmu dobowego. To znaczy powinniśmy zadbać o to, aby kłaść się o tej samej porze spać w dni robocze i w weekendy. Wstawać o tej samej porze. Dni robocze i weekendy, ale też posiłki mieć o tej samej porze i wysiłek fizyczny o tej samej porze każdego dnia. Młode mamy to wiedzą, że niemowlęta i dzieci świetnie znoszą stały rytm dobowy, ale wydaje nam się, że u dorosłych to nie ma znaczenia. Ma, proszę Państwa, i to ma kolosalne znaczenie.
0: Zdrowy Wrocław.
8: Jeżeli masz problemy ze snem i chcesz się przebadać w laboratorium snu, wystarczy, że twój lekarz rodzinny, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, wystawi ci skierowanie na oddział chorób wewnętrznych. A pracownie, w których możesz zbadać sen, są m.in. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ulicy Borowskiej oraz Szpitalu imienia Gromkowskiego przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu.
11: Reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o

0: sporo błękitnego nieba mamy od rana nad naszym miastem i tak zostanie do końca dnia. Choć w okolicach południa może pojawić się umiarkowany wiatr i przywiać trochę więcej chmur. Deszczu z nich nie będzie, nie zakryją też całkowicie słońca. Wieczór zapowiada się bardzo przyjemnie. Na termometrach dziś maksymalnie 20 stopni, a nawet trochę więcej. Wieczorem od 15 do 20.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Jak czujecie, że musicie, to zróbcie to razem ze mną i powiedzcie: piątek, piąteczek, piątunio, Waldek Derwak. Cześć, siemanko, dzień dobry, hej. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Jest siódma w Melo.

Armin van Buuren. W Melo Radio tak podkręcamy tempo i tak gramy wam dzisiaj w piątek. Coming Around Again, już 12 minut po godzinie 7 mamy. Jak zawsze o tej porze to mamy też pytanie do was i czekamy na wasze głosówki. Słuchajcie, jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć w piątek? Czego nie chcecie usłyszeć w piątek? Dajcie znaka, czekamy na wasze fajne pomysły, odjechane jak najbardziej można. Nagrywajcie na meloradio.pl. Jak jeszcze nigdy nie próbowaliście, to spróbujcie dzisiaj. Jak już próbowaliście, to zróbcie to jeszcze raz. Czekamy na głosówki. Jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć w piątek? Oczywiście za najlepsze nagrywki jest fajny Melo Merch.

0: Sigala, Sweet Lovin w Melo. Jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć w piątek? No, pewnie się domyślacie, co uważają niektórzy, albo nawet większość. No, ale czekamy na wasze głosówki. Im bardziej oryginalne, im fajniejsze, tym lepiej. Czego nie chcecie usłyszeć w piątek? Dajcie koniecznie znaka, jakie pomysły chodzą wam po głowie. Wchodzimy na meloradio.pl i tam można nagrać nam głosówkę. Słuchajcie, to jest niezły pomysł, co sobie jeden gość wymyślił. No. Jeden facet postanowił zrobić sobie cyfrowy detoks. I teraz przez ostatnie miesiące celowo cofał się technologicznie. Jak to wyglądało? Stopniowo ograniczał sobie kolejne internetowe usługi, przestawał z nich korzystać. Można na przykład wymieniać telefon zamiast na lepszy, to na gorszy. Wiecie, o co chodzi? Na takie starsze modele. No, zamiast dodawać następne usługi, to on sobie odejmował. Czyli zamiast smart przechodził na coraz bardziej analogowe życie. I teraz uwaga, zauważył bardzo ciekawy efekt uboczny, a mianowicie algorytmy reklamowe coraz gorzej wiedzą, kim on właściwie jest, jakie reklamy mu wyświetlać i co mu sprzedawać. Czyli co, jak chcecie mieć spokój w życiu od tego wszystkiego, co was męczy, no to już wiecie, co robić. Trzeba w drugą stronę po prostu.
1: Ja bym wiedział, co mu sprzedać. Jak on tak idzie coraz bardziej, to ja bym mu podpowiadał franie, taką pralkę bez wirowania.
0: To jest jakiś kierunek, słuchajcie. Może nawet jakieś takie totalnie starsze telefony komórkowe. Ale to wcale nie są tanie rzeczy.
2: Na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Spokojnie, spokojnie, możecie dalej śpiewać, nucić sobie i odpowiednio tutaj, wiecie, robić te takie fajne gesty w samochodzie, jak jesteście. Ja wiem, że to widać, ale ja też tak robię, jak gra ten numer. Aben Easy Biz w Melo, All of My Love. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od samego rana. Co dzisiaj mamy? No dzisiaj mamy oczywiście piątek i pytamy was, czego nie chcielibyście dziś usłyszeć właśnie w piątek? Jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć? Dajcie znaka, czekamy na wasze głosówki. No czego byście nie chcieli usłyszeć?
1: Nie chciałbym usłyszeć zdania: jutro masz do pracy.
0: No wiadomo, wiadomo, wiadomo, że to ciężka sprawa.
2: Bardzo mi przykro, ale musisz zostać po godzinach.
0: Ej, ale słuchajcie, no nie samą pracą człowiek przecież żyje w piątek. Czekamy na wasze odjechane pomysły, czego nie chcielibyście usłyszeć w piątek. Czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl. Za chwilę David Guetta.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Dużo dobrego.
5: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Dużo dobrego.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
13: Muzyka i głos.

0: Oleofarm. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chleboteki, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
5: Ktoś powiedział pyszne.pl.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
8: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Po reklamie.

0: No tak, błyszczą się oczy niektórym, a to dlatego, że widzą weekend na horyzoncie. To już niedługo, pamiętajcie o tym, że z nami zaczniecie go zdecydowanie szybciej i wcześniej, bo jeszcze przed 10:00. Na razie to jesteśmy 17 minut przed 8:00 i pytamy, jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć w piątek?
1: Cześć, Jorzech jest kierowcą ciężarówki. Danielku, zrobisz mi jeszcze kółko na Warszawa i z powrotem?
0: O nie, o nie.
2: W sobotę inwentura do 20:00.
3: No wydaje mi się, że najgorsze przy piątku to jest, jak dzwonisz do szefa, a szef ci mówi, że wypłaty dzisiaj nie będzie, no.
4: Na weekend straszne załamanie pogody, prosimy nie wychodzić z domu.
5: Spokojnie, nadrobisz w weekend.
6: Tekst, którego nie chciałbyśmy usłyszeć w piątek w pracy, brzmi... No. Musi pani zostać dłużej w pracy. Pozdrawiamy.
0: O nie, pozdrawiamy też.
7: Kochani, jedziemy na weekend do teściów.
0: Mocne na koniec.

0: Tony Sophy, Confession, James Hype i najlepszy drop nowych hitów, jakie mamy dla was w Melo. To jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. Tychu zaprasza na najnowszą odsłonę listy już dziś po 18. A za chwilę będą newsy. Zapraszam, Marcin.
1: Tak, a w tych newsach ja wam proponuję mecz dzisiejszych polskich piłkarzy z Rumunią.
0: I to wszystko już niedługo. Mamy też dla was prognozę pogody. Koniecznie sprawdźcie w Melo, jak dzisiaj temperatura podskoczy. Zapowiada się nieźle.
2: A już o 8 zagramy
0: Dub Dogs i How Does It Feel w Melo. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy punktualnie o 8, wtedy kiedy inni będą jeszcze gadać.
2: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
3: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
4: Mhm.
3: Czuję, że cały się już rumienia, widzę na podglądzie.
4: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
3: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
4: To prawda.
2: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14.18 Freak Fight w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Muzyka i głos AI.
8: To

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: O reklamie. Autopromocja.
8: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
9: Zabrali nam lato, proszę pana.
8: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
1: Przypominam, że tramwaje wróciły na ulicę Trauguta we Wrocławiu, bo zakończył się kolejny etap przebudowy skrzyżowania z ulicą Krasińskiego. Na stałe trasy wróciły linie 2, 10 i 13 oraz autobusy. Linie 3, 5 i 12 zmieniły trasy.

0: cały tydzień był ładny i ciepły, to taki też musi być weekend. I rzeczywiście w naszym mieście tak będzie. W sobotę od 8 stopni o poranku do 21 po południu. W niedzielę podobnie od 8 do 20 stopni. I przez cały weekend nad miastem będziemy mieli bardzo dużo słońca i tylko trochę chmur. Choć w sobotni poranek może pojawić się mgła.
1: To już prawie ósma. Teraz newsy Meloradia i Marcin Sikora.
2: Dwoje polskich alpinistów uratowanych, włoskie i francuskie ekipy przeprowadziły skrajnie trudną akcję. Młody wspinacz przez 12 godzin wisi

0: Rekordowo krótki lot kapsuły Dragon na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Czworo astronautów dotarło tam w niespełna 8 godzin.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Piątek dzisiaj, to oznacza, że niezły lot, a nawet loty przed nami. Już za chwilę zabawa, ostatnie słowo. To wszystko w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. W Waldek Darłak, siemano. Melo Radio. Jest 8.

0: Ajłada. Felix Jen w Melo. Podkręcamy tempo 11 minut po godzinie 8. No dobra, jak chcecie zgarnąć Melo Merch, to teraz jest ten moment, kiedy szybko, ale to naprawdę szybko, albo jeszcze szybciej powinniście dzwonić do Melo Radia. Właśnie to jest ta chwila. 321-321-777. Dzwońcie, bo mamy fajny merch. Skiety są do wzięcia i Melo Torba.
1: 321-321-777. Dzwońcie i szukajcie słów i miejcie to ostatnie.
0: Ostatnie słowo już za chwilę przekonamy się, kto będzie miał ostatnie słowo, kto dzisiaj zgarnie taki merch, który mamy przygotowany. Dwie osoby mają szansę. Czekamy, dzwońcie teraz.

0: Gadnie słowo.
1: Mamy ich, mamy ich. Zobaczymy, czy oni będą mieli już niedługo mecz od Melo. I kto zgarnie skiety, a kto zgarnie torbę. Cześć Żaneta, hej, siemano.
2: No cześć.
1: Żaneta hej, na słodko weekend bierze, bo Żaneta w pracowni cukierniczej pracuje. Wiadomo, że przed weekendem, no, to dużo słodkości trzeba na weekend przygotować. Zazdrościmy, Żaneta.
3: Bardzo.
1: Podbierasz tam od czasu do czasu coś?
2: Próbować muszę, ale staram się nie jeść cukru.
1: Bardzo dobra odpowiedź. Dobra, a teraz Przemek też jest. Cześć Przemek.
4: Cześć, witam.
1: Siemano, hej. Przemek z mocną ekipą znajomych oczywiście w pracy teraz. Słuchajcie, zasady zabawy ostatnie słowo są takie. Słowa po jednym podajecie na zmianę. Ja podam kategorię, z której musicie podawać takie słowa i podajecie je na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Przemek, bo jego imię jest na literkę, która jest wcześniej w alfabecie. Jedno słowo podaje Przemek, jedno Żaneta. Znów jedno Przemek i znów jedno Żaneta. Kto powie więcej słów, zgarnia skiety Meloradia, kto mniej Melotorbę. Na wszystko macie 20 sekund. Zaczyna Przemek po tym, jak powiem start. Czy to jest wszystko jasne?
2: Tak.
1: Dobra, to uwaga teraz. Kategoria na dzisiaj. Proste pytanie. Co ma dziurkę? Co ma dziurkę? Czas start.
4: Butelka.
2: Klucz.
4: Odbyt.
2: Ucho.
4: Szklanka.
3: Okej.
2: Okay. Dziurka. Dziurka. Guzik.
4: Dziura.
2: Kuszka, dziurka do guzika.
1: Koniec!
3: Przemek.
1: Koniec.
4: Profil.
1: Koniec czasu! Koniec czasu, mam nadzieję, że nie dasz koniec.
3: Przemek.
1: Przemek zdecydowanie więcej. Przemek, były takie słowa na przykład i takie rzeczy jak. Co ma dziurkę? Pączek, kluska, nos, guzik, igła, sitko, rura, słomka.
3: Ale wybrał to, do czego ma najbliżej, no.
1: Wanna. Ser.
4: Dobra, to oddaję dobra. To Żanecie.
1: Przemek, ty już nic nie mów. Nie no jak, zwycięstwo nie jest no. Twoje.
3: Myśliłeś.
1: Twoje. No. Wszystko jest okej. Okay. Słuchaj, wszystkie poprawne odpowiedzi dla ciebie. No, skiety są twoje, Przemek, pakujemy i wysyłamy. Mocno wkraczamy z tobą w weekend. Żaneta, a dla ciebie mamy melotorbę, taki merch. Pakujemy i frunie do ciebie.
2: Wielkie dzięki bardzo.
1: Cześć, bawcie się. Hej, hej.
4: Dzięki bardzo. Ostatnie słowo.
1: No i to się nazywa mieć ostatnie słowo. Przypieczętowane. 20 minut po godzinie 8. Tak podkręcamy tempo. W Meloradiu, teraz Ejben.

0: On Tonight, Silver Bumpa w Melo Radio z takimi numerami wkraczamy powoli w weekend, a konkretnie to bardzo szybko się do niego zbliżamy. Pamiętajcie o tym, że weekend z Melo Radiem zaczynacie najszybciej na świecie, bo jeszcze przed godziną 10 wspólnie przetniemy wstęgę i rozpoczniemy to, na co tak mocno czekacie. No i długo, bo od poniedziałku to chyba długo, nie? Lost Frequencies, na ten numer nie trzeba będzie długo czekać. Już za chwilę w Melo, Are You With Me? Prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
4: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
3: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
4: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
3: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. to się opłaca.
16: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: O reklamie.

0: Jack Jones, You Never Be Lonely. W Melo Radio tak podkręcamy tempo i podkręcamy wasz weekend. Oczywiście jasne, że jeszcze środki też możemy wam podkręcić, bo mamy 500 dzisiaj, 500 złotych dla was do zgarnięcia w szybkiej kasie. Czekamy na wasze pomysły, na co wydacie takie pieniądze.
1: Pisałam o torebkę, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
0: No jasne, torebka, dużo rzeczy, studia, to wszystko potrzebuje pieniędzy, a my je mamy dla was. Szybka kasa czeka, 500 do wzięcia. Na co pójdzie? Zgłaszajcie się na meloradio.pl.

0: Ej, słuchajcie, ej. Umówmy się tak, że ja wam powiem, co fajnie, żebyście zrobili. Ej, w wolnej chwili, dobra? Wchodzicie na meloradio.pl i tam jest zagładka 30 Meloradia i tam w propozycjach jest ten numer. Kate Reilly, Paco Amoroso w Meloradiu, Sexy Magic. I głosujecie tak, żeby w 30 Meloradia Pychu mógł wam zagrać ten numer w ścisłym notowaniu. Głosujcie, a teraz Marcin o tym, co w newsach.
1: No ej, zabieram was do Pekinu. Chcecie i ze mną tam jechać?
0: No jasne. Ej, za 9 minut 9 już.
2: A już o 9 zagramy.
0: Marlon Hofstadt, tak jak lubicie. I like. Ej, wiecie co wam jeszcze powiem? Że pogodę też da się chyba lubić, bo całkiem niezłe prognozy są na piątek. Za chwilę szczegóły.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na kąpę zaczyń, który rosł się w drobny mak.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
9: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chlebotek, gorąco polecam, lub Burger Kinga 50% taniej od 7 do 11 rano.
10: Ktoś powiedział pyszne.pl.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę, a wszystkie papiery toaletowe Fox. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
13: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Cześć, tu Baza!
5: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
6: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
7: I spotkanie z nami na żywo.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
1: Ruszy przebudowa krótkiego odcinka ulicy Wiaduktowej na wrocławskim Prochowie. Roboty obejmą też przebudowę skrzyżowania wiaduktowej, centralnej i konduktorskiej, ale mają być skoordynowane z remontem wiaduktów na Prochowie, żeby za bardzo nie utrudniać ruchu.

0: pogoda.
1: Już za chwilę startuje weekend. Jeśli planujecie jakieś wyjście na miasto dziś wieczorem, to pamiętajcie, że choć w ciągu dnia temperatura rośnie do 20 kilku stopni, to potem wieczorem robi się chłodniej i dziś ta temperatura spadnie do okolic 15 stopni, a jutro o poranku tylko 6 i przed południem będzie mglisto. Po południu wróci słońce i znowu będzie ciepło.
2: Jest prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal codziennie są tam alerty. W takich sytuacjach pacjenci zabierani są z dala od okien. Najważniejsze jest jednak ich zdrowie, mówi dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Kamila Ćwik.
4: Nie możemy spowodować chaosu, paniki wśród pacjentów.
3: Szpitale na Lubelszczyźnie budują też schrony. Jest areszt w sprawie potencjalnego ataku terrorystycznego na bazę RAF w Wielkiej Brytanii. To dla 27-letniego mężczyzny. Zatrzymany ma brytyjskie i irańskie obywatelstwo. Do 37% prób wyłudzenia danych dochodzi za pośrednictwem telefonu. Tak wynika z raportu serwisu chroń.pl i Krajowego Rejestru Długów. Hubert Hurkacz łapie formę. Nasz tenisista awansował do drugiej rundy prestiżowego turnieju w Pekinie.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: A my razem z wami złapiemy weekend. Jeszcze w tej godzinie przed 10:00 rozpoczniemy go wspólnie z Meloradiem. Podkręcamy tempo, gdy inni gadają. My już gramy. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, siemano. Jest 9:00.

0: Days Light, Mad World w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 12 minut po godzinie 9. Mamy, pewnie macie też jakieś plany na weekend, a jak jeszcze ich nie macie, to macie jeszcze trochę czasu, żeby coś wykombinować.
1: Przepraszam, Waldek, chcesz powiedzieć, że dzisiaj jest piątek? Bo ja totalnie nie wiem, który jest dzień tygodnia.
0: Słuchajcie, nie wierzę, że ktoś nie zauważył, że dzisiaj jest piątek. Jest piątek, 2 października. No, serio.
1: W końcu.
0: I wy mówicie, że jesteście zakręceni? Liwka i poza tobą nic. Słuchajcie, za chwilę będzie o pewnej buzi, którą na pewno znacie z widzenia.

0: Aktuality Legend w Meloradio, podkręcamy tempo. Masz tak czasem, że widzisz kogoś, jakąś twarz na przykład, i ona ci się wydaje bardzo znajoma, że już widziałeś, nie? No
1: tak, codziennie przychodzę do studia, no, patrzę na ciebie i kurde, skąd znam tego gościa, no.
0: Bo wiesz, tylko ze słyszenia się znamy. Słuchajcie, jest jedna taka twarz, którą widzieliście na pewno wiele razy w życiu i znają ją wszyscy na świecie. W zasadzie można powiedzieć, że to taka buzia jest nawet, a nie twarz. Mm-hmm. Nawet buźka, a nie buzia. Jaka, słuchajcie, jest historia słynnej, uśmiechniętej, żółtej buźki? Posłuchajcie, jej twórcą był grafik, który jeszcze w latach 60. dostał zlecenie stworzyć prosty symbol, który miał poprawić morale pracowników pewnej firmy ubezpieczeniowej. No to narysował żółte kółko, na nim dwie kropki i uśmiech. I słuchajcie, cała praca podobno zajęła mu tylko jakieś 10 minut. Za projekt dostał $45.
2: Ile?
0: Później 45 tylko. Później symbol rozszedł się po całym świecie. No facet nie zarobił jednak na tym fortuny, bo nie zastrzegł praw autorskich. No.
1: Ech, masz, no.
0: Spoko, ale słuchajcie, jak robicie w pracy coś prostego i za małe pieniądze, to kto wie, może to oznacza, że niedługo cały świat będzie o tym mówił.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting, Armin van Buuren. Tak, gramy i podkręcamy tempo w Melo Radio, a za chwilę to wam opowiemy o pewnej bardzo oryginalnej pracy. Założę się, że jakbyście powiedzieli, że ją wykonujecie, to wszyscy znajomi zrobiliby wielkie oczy i powiedzieli, wiecie, nie, to niemożliwe, nie ma takich rzeczy. Za chwilę więcej, a wcześniej Alan Walker.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato, proszę pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
3: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
4: Czyta lektor AI.

0: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol Spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
4: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
5: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
6: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
7: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Po reklamie. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
13: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
14: Mm-hmm. Czuję, że całe się już rumienia widzę na podglądzie.
15: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
13: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
15: To prawda.
12: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Meloradiu.

Smolasty i Doda w Melo Radio. Jak żałujecie, że macie mało zmian w życiu i tak sobie myślicie, że może w pracy by tak coś zmienić delikatnie, to uwaga, bo we Francji możecie popracować jako wiewiórka. Tamtejsze lasy państwowe zatrudniają ludzi nazywanych właśnie wiewiórkami, a to dlatego, że w swojej pracy wspinają się na sam czubek wysokich drzew, żeby zbierać najlepsze nasiona. We Francji ma być 150 takich zawodowych wiewiórek. Nie podali, ile się zarabia w tym fachu, no ale na orzeszki chyba wystarczy.

Szczekala, Supreme Madonna w Melo Radio. Tak dla was gramy i tak podkręcamy tempo. A teraz uwaga! Wasz najlepszy czas zaczyna się właśnie teraz, skoro już na zegarach za 14 minut 10, to oznacza, że razem z Melo zaczynacie weekend. Planów sporo, no a w naszym planie na początek Anna. Scooter, how much is the fish?

0: Scooter wjechał. How much is the fish? A skoro tak, no to weekend już oficjalnie rozpoczęty. Zaraz za skuterem wjeżdża Adi. Siemanka.
1: Siemanko, tylko pozwólcie, że ja wjadę motocyklem, jeżeli jest taki wybór, jest taka opcja.
0: Jest, pogoda będzie dobra na to.
1: No właśnie, i z tego trochę się jaram, także weekend naprawdę zaczyna się nieźle.
0: Lecimy.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Ilenio, Mayle Goulding i Don't Want Your Love of Melo.
0: No to korzystajcie odpowiednio.
1: Jakie plany masz na weekend, panie kochany?
0: Lotne.
1: Dobra, okej, fajnie. Ja myślałem, żeby sobie posprzątać, ale
0: jakby
1: to jest
0: co? Nie, żadnego sprzątania. Do zoba gdzieś tam.
1: Trzyma.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie. Trafik.
3: W sobotę na wrocławskim Kozanowie autobusy linii 102, 104, 126 i 127 pojadą zmienioną trasą z powodu trzeciego biegu z Kozą, którego trasa będzie prowadziła ulicą Kozanowską. Zanim ruszycie w podróż, sprawdźcie dokładnie rozkład jazdy.

0: Jak tu się nie uśmiechać, kiedy mamy taką piękną pogodę, piękną polską złotą jesień w naszym mieście. Na termometrach dziś maksymalnie 20 stopni, no nawet myślę, że 20 kilka, a w słońcu możecie poczuć może nawet jakieś 25 stopni, bo tego słońca dziś nad naszym miastem nie zabraknie. Zachmurzenie tylko delikatne i częściowe. Wiatr słaby.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Żaden z około 300 historycznych schronów Wrocławia w obecnym stanie nie spełnia wymagań ochrony ludności. Dlatego urzędnicy część z nich określili jako miejsca doraźnego schronienia. Miasto planuje wykorzystać jako schrony pomieszczenia pod placówkami oświatowymi. A do końca roku samorządy muszą oznaczyć miejsca schronienia i schrony. We Wrocławiu trzeba oznaczyć ponad 1400 obiektów, mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego.
2: Tak, aby do końca roku już każdy z nas mógł je z łatwością zlokalizować, rozpoznać podczas spacerów czy przejazdów po osiedlach, po ulicach.
0: Znak miejsca schronienia to niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Oznaką podeszłego wieku jest z kolei pogorszenie sprawności fizycznej, ale naukowcom Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu udało się opracować interaktywne gry ruchowe, które rzeczywiście poprawiają sprawność seniorów. Wrocław rozpoczyna sezon grzewczy. O tym będzie za godzinę.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Sorry. Tego prawie nikt się nie spodziewał. Tego też. Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych.
5: Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
4: Program ceny paliw niżej ma obowiązywać już od weekendu i aż do końca roku, a rozporządzenie jest już w dzienniku ustaw. Policja szuka sprawcy potrącenia policjanta. Do zdarzenia doszło podczas kontroli drogowej na Lubelszczyźnie. Kierujący hulajnogą elektryczną nie zatrzymał się do kontroli, przewrócił się i uciekł. Ranny policjant trafił do szpitala. Przyglądamy się sprawie, może już podjąłem decyzję. Tak o stałej bazie amerykańskich żołnierzy w Polsce mówi Donald Trump. A Erling Haaland pozwał linie lotnicze. To za bezprawne wykorzystanie jego wizerunku podczas mundialu. Norweski przewoźnik opublikował fotomontaż samolotu z kucykiem, charakterystyczną fryzurą piłkarza.
3: Oj, brzydko, trademarki trzeba szanować.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Znaczy, czuć piątek po tym, że nie włączyłem ci mikrofonu.
4: No, czuć.
3: Fajnie, że jest piątek, cieszymy się z niego i za chwilę będą też niespodzianki z racji piątków.
4: No, czuję, nawet nosem niespodzianki.
3: Ej, ja się umyłem, dobra?

0: Neptun i Kałotyw w Meloradiu, 15 minut po 10. Podkręcamy tempo. Ziomeczki, wracam do was z naszą zabawą, w której macie do zgarnięcia dwa podwójne zaproszenia na film Lalka do sieci Kin Helios. Za chwilę o tym pogadamy, ale najpierw chciałem się dowiedzieć, jaka jest w ogóle ta nowa lalka. I o tym też między innymi miałem okazję trochę poplotkować z panem Borysem Szycem.
1: Na pewno jest bliska oryginału, na pewno jest w takim dobrym tego słowa znaczeniu klasyczna. Klasyczny film, ale no... z wielkim, wielkim rozmachem, niezwykłym, i to była wielka przyjemność znaleźć się w tej wyselekcjonowanej obsadzie i spędzić sobie razem tam czas, no bo to była taka dla nas też genialna przygoda.
0: No i o to chodzi, tak to powinno wyglądać. A jeżeli chcielibyście się wybrać na lalkę do sieci Kin Helios, no to odpowiedzcie na moje pytanie. Gdzie byście zabrali Izabelę Łęcką, by ją poderwać i jej trochę zaimponować? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Do zgarnięcia dwa podwójne zaproszenia. Kto będzie kreatywny, kto będzie najlepszy, przekonamy się za moment. Naszego WhatsAppa szukajcie na meloradio.pl.
2: Hej! WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Modelki wodarskie, każdy twój ruch w Meloradio, 25 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo i przypominam, że walczymy o 2 podwójne zaproszenia na film Lalka do sieci King Helios. I moje pytanie konkursowe brzmiało: gdzie byście zabrali Izabelę Łęcką, by ją poderwać i jej trochę zaimponować? Rafał!
1: Izabelę bym na kebaba zabrał z sosem totkowym.
0: No super, pewnie by ją piekło 2 razy. Czekaj, co, Artur?
2: Myślę, że Izabeli Łęckiej najbardziej by zaimponowało, jakby mogła być i przyglądać się podcastowi Filipa Heizera z jego żoną.
0: No rozumiem, Artur, rozumiem też, że masz takie możliwości, by się tam pojawić. I w związku z tym, panowie, gratuluję wam serdecznie, bo te zaproszenia są już wasze.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
12: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
13: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
16: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
17: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
18: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
17: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Powiem wam, że uwielbiam tę nutę. Jest tak pozytywna, tak lekka. I mówi wbrew pozorom o mega ważnych rzeczach. I tego wam życzę. Kizo, Disney w Meloradiu, czas na odrobinę nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No startujemy na grubo, 19 minut do godziny 11. Ladies and gentlemen, Band jest to istna legenda od 3 dekad grająca i serwująca naprawdę mocarne numery, które dbają o szereg genialnych imprez. Powraca z nowym singlem. Trochę powiem tak, cofniemy się do roku mniej więcej 2005. No jest to już niejednokrotnie mówił o tym, że on chce wrócić do tego, jak to było kiedyś, że jemu te brzmienia pasowały. Chce poczuć ponownie ten klimat. No i ta obietnica została nam dowieziona nie tylko przez Prismatic, który macie w dobrym Melo, tak, słuchajcie uważnie dzisiaj Melo Radia po 22, ale też między innymi przez te nowe projekty. Hard to be around. No powiem tak, miałem okazję już usłyszeć i jest naprawdę grubo, także róbcie głośniej, bo nutka, istny sztos.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Jestem w dosyć niekonwencjonalnej sytuacji, bo dwóch facetów właśnie jest pod stołem emisyjnym i nie wiem do końca, co z tym zrobić. Są to nasi technicy, którzy dbają o to, żebyście zawsze mieli najlepiej brzmiące melo.
1: Co cicho?
0: Bardzo dziękuję za pomoc. Axwell Bonny i Whatever Enters You, to jest Melo Radio. Słuchajcie, już niedługo, bo dosłownie minutę przed 11:00 najnowsze newsy.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Fastboy Music Sounds w Melo Radio. Ci dwaj będą pięknie podkręcać tempo punktualnie o 11:00, kiedy jeszcze inni będą gadać.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka. Codziennie.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
5: Stokrotka.
6: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Chlebotek, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
7: Ktoś powiedział pyszne.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
2: Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza, mówi przysłowie na dziś. No, rzeczywiście ten październik w naszym mieście póki co jest ciepły i jak patrzę na prognozy na weekend, to też będzie ciepło. Od 8 do 20 stopni, sporo słońca. Początek przyszłego tygodnia równie ciepły. Temperatury o poranku poniżej 10, ale potem znowu do 20.
1: Są newsy Meloradia Wrocław.
2: Dawid Filipowski, zapraszam. Wrocławska sieć ciepłownicza jest gotowa na sezon grzewczy. Kończą się też remonty, które mają ograniczyć ryzyko awarii i straty ciepła, mówi Natalia Bugalska, rzeczniczka prasowa Fortum.
3: Duża skala prac prowadzonych w różnych częściach Wrocławia wynika z realizacji zaplanowanego programu wymiany i rozwoju infrastruktury.
2: W tym roku dostawca ciepła zainwestuje w sumie 65 milionów złotych we wrocławską sieć i rozwój systemu. Urząd Miejski Wrocławia rozwija z kolei ofertę turystyczną. Uruchomił platformę, która ma pomóc szkołom i przedszkolom w planowaniu wycieczek edukacyjnych. Do wyboru jest prawie 350 propozycji. A dla fanów nowoczesnych technologii miasto organizuje jubileuszowy Made in Wrocław. 27 i 28 października Hala Stulecia zamieni się w przestrzeń, w której nowe technologie będzie można oglądać, testować i poznawać ich twórców. Za godzinę sprawdzę, co dalej z dziurą koło stadionu Tarczyński Arena.
4: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Wróci obowiązkowy pobór do wojska. Takiego scenariusza nie ukrywa Ministerstwo Obrony. To perspektywa najbliższych lat. Demografia jest nieubłagana i same zachęty to za mało, mówi wiceszef resortu Paweł Zalewski.
6: W ramach którego będziemy w sposób bardzo skondensowany w ciągu kilku miesięcy tworzyć program przeszkolenia.
5: Jednocześnie wojsko pracuje nad nowym systemem szkolenia dla rezerwy.
7: Ja nie chcę do wojska.
5: Nie musisz. Przynajmniej na razie. Ukraińska stolica sparaliżowana po nocnych atakach. Rosyjskie drony uderzyły w główne przeprawy przez Dniepr. Działa tylko jeden most. Kanclerz Niemiec z najgorszym wynikiem w historii sondażu Deutschland Trend. Tylko 10% badanych jest zadowolonych z pracy Friedricha Merca. 1000 kości sprzed 240 milionów lat. Tyle archeolodzy odkryli na stanowisku w Miedarach w województwie śląskim. To największy na świecie zbiór szczątków gadów sprzed ery dinozaurów.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Jaki jest twój ulubiony dinozaur, Marcin?
5: Taki, który nie gryzie.
4: A, to moim T-Rex, bo ma takie śmieszne łapki. Mówimy wszystkim siemanko, jeżeli jesteście dinozaurami, to jakby to też jest wszystko okej, nie? Fastboy Music Sounds, kiedy nie gadają, już gramy. Dobrze, że jesteście, mamy piątek.

Jakby coś z nimi nie róbcie pompek, bo są w to bardzo dobrzy. Offenbach i Sir Sailor, 4 to the floor w Meloradiu, 16 minut po 11. Ja w trakcie Tomorrowland robimy z nim pompki i to był, znaczy fajnie było, ale no chłopaki mnie po prostu zniszczyli. Nieważne. Słuchajcie, dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio i tak pomyślałem sobie, ej, weźmy trochę wyluzujmy, pośmiejmy się, poczilujmy i w ogóle i tak dalej. I mam do was pytanie. Kiedy piątek jest idealny? WhatsApp Meloradia, czekam na głosówki, nagrywajcie je na meloradio.pl. Tam macie bezpośredni odnośnik. Kiedy piątek jest idealny? Czekam na ultrafajowe głosówki. Niech słyszy cała Polska i dajmy sobie dużo uśmiechu, łakocie i witaminy. Hej!

0: Robin Schulz, Water Macy, Take It Slow w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. 27 minut po 11. No jest przepięknie. No bo jest piątek. Ale kiedy ten piątek jest idealny, to sprawdzam ze słuchaczami Melo Radia. Na WhatsAppie między innymi prosiłem o głosówki. Alicja!
1: Z tej strony Alicja. Siema. Kiedy teraz zmuszę cię, żebyś jechała na grzyby, chociaż ty bardzo nie chcesz.
0: Słuchaj, stary wie co mówi, będzie fajnie, kiedyś będziesz to doceniać. Łukasz?
2: Dzień dobry.
0: Siema.
2: Piątek jest sam w sobie idealny, tym bardziej, że tego dnia 90% Polski po prostu udaje, że rusza myszką.
0: Solidarnie udajemy, że ruszamy myszką. Brawo! Brawo Polsko! Mamy piątek, czekam na kolejne propozycje, kiedy piątek jest idealny. WhatsApp Meloradia, gdzie jest?
3: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

To promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
4: Lidl. To się opłaca. Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
4: I Cezary Pazura.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: naprawdę, jak dobrze, że wy nie słyszycie tego, co się dzieje poza anteną, bo byście pomyśleli, że jestem nienormalny. Co, Marcin?
1: No ja tak czasem myślę.
0: No i to jest też fajne i to też jest jakby okej i buja, no.
1: Ale ja też jestem nienormalny, ha, ha, ha.
0: No i dlatego pracujemy w radiu, a wy nas słuchacie. Smolasty i trips duże oczy to za nami. Na duże oczy można wiele rzeczy załatwić, ale też trzeba się postarać i tego nie nadużywać. Dzisiaj sprawdzamy, kiedy piątek jest idealny. Seba ma pewien pomysł, halo?
2: Siemanko!
0: Yo!
2: Piątek, piąteczek, piątunio jest najlepszy wtedy, kiedy zaczyna się w poniedziałek, a kończy w niedziela. Pozdrowienia. Od Sosenki z Katowic.
0: Można powiedzieć, że to takie załamanie czasoprzestrzeni. Czy to coś złego? Broń Boże, to jest bardzo dobry pomysł, tego wam życzę. I cały czas pytam o to, kiedy piątek jest idealny. Czekam na głosówki, które możecie nagrywać na WhatsAppie. A nasz WhatsApp jest gdzie?
3: Hej,

0: To dla tych, którzy są bardzo zmęczeni po całym tygodniu. Gnarly Wasted w Meloradiu, 9 minut do 12. Panie Marcinie, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, no słucham.
0: Co pan w newsach ma?
1: A ja przynoszę pieniądze od rządu.
0: O, proszę pana!
1: Dowiecie się na co?
0: O.
1: Bo nie dla wszystkich.
0: No jak zwykle po prostu, no nic nie dadzą.
2: A już o 12 zagramy.
0: Gordo Renis on Valti, Loco Loco. Contigo. Tak, ja mam piątek dzisiaj. Piątkowo zagram też to punktualnie o 12.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
0: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
3: Super.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. So let me try. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
4: Bo nie warto stać w miejscu.
5: Bo liczy się dobra energia.
4: Bo ciągle dodają coś nowego.
2: Meloradio.

0: 10 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
2: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
12: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
13: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
14: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
13: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
19: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
20: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Pogoda.
0: Myślę, że w tych prognozach nic się nie zmieni. Możecie planować weekend, bo pogoda w naszym mieście będzie Wam sprzyjała. Dziś po południu ponad 20 stopni, wieczorem temperatura spadnie maksymalnie do 15. Uwaga, poranki będą zimne, poniżej 10 stopni, ale w ciągu dnia ociepli się do 20, może nawet 20 kilku stopni. I do końca weekendu nad miastem będzie sporo słońca.
20: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Przyrodnicy zbadali teren i stwierdzili, że budowa hali widowiskowo-sportowej obok stadionu Tarczyński Arena jest możliwa. Miasto ma też wstępne założenia dotyczące obiektu i jego rentowności. Ale zanim zapadnie decyzja, urzędnicy będą chcieli poznać zdanie radnych i mieszkańców. Oszuści nie pytają o stanie, zamieszczają w internecie fałszywe informacje i czekają na potencjalne ofiary. Wychodzimy temu naprzeciw i organizujemy spotkania dla seniorów, mówi Iwona Kowalska-Matis z Dolnośląskiego ZUS-u.
21: Podczas naszych październikowych spotkań będą się dowiadywali, jak rozpoznać fałszywe informacje i gdzie szukać tych wiarygodnych informacji, jak po prostu nie dać się przez internet zmanipulować.
0: Spotkanie we Wrocławiu zaplanowano 19 października. A z myślą o nastolatkach archidiecezja wrocławska otwiera dziś dom dla młodych. Będą mogli tam spędzać czas między szkołą a zajęciami dodatkowymi lub w oczekiwaniu na pociąg do domu.
22: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
23: Garaże, przejścia podziemne czy stacje metra będą do końca roku oznaczone jako miejsca schronienia. To ponad 80 tysięcy lokalizacji. Jednak wiele zależeć będzie od tego, czy ktoś nas tam w ogóle wpuści, przyznaje wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
24: Strażacy pokazują również, które obiekty są dostępne przez cały czas, a które ewentualnie są czasowo dostępne.
23: Miejsca schronienia mają być udostępnione w momencie włączenia syren alarmowych. Kierowca elektrycznego jednośladu, który potrącił policjanta, został zatrzymany. Do zdarzenia doszło wczoraj na Lubelszczyźnie. Mężczyzna nie chciał zatrzymać się do kontroli. Znów będzie można dostać pieniądze na przydomowe magazyny energii. 20 października ruszy nabór wniosków, ogłosiło Ministerstwo Klimatu. Polacy nie chcą zakładać firm. Takie plany ma tylko 3% z nas, pisze o tym Puls Biznesu.
25: Coś bym powiedział, ale w sumie nie bardzo wiem co.
23: Może byś firmę założył, a nie tak tylko mówisz.
25: Nie, ja dziękuję.
20: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
25: Kiedyś to była taka grupa raperów, która się nazywała Firma. Mam nadzieję, że to jeszcze pamiętacie. Nie będę cytował, bo to trochę mi nie wypada o tej porze. Ja jestem Adi, mówię wszystkim siemanko, loko loko, zaczynamy. I najważniejsze, wszyscy razem powtarzamy, kiedy inni gadają, my już gramy. No, teraz wy?
23: Kiedy inni gadają, my już gramy.
25: Tak? No, i proszę to potraktować jako motto, można sobie wytatuować.

0: Swedish House Mafia, Luckily Happiness is so sad, Melo Radio. 15 minut po 12. Piąteczek, piątunio, mamy to, udało się. No ale też od razu pytamy, kiedy ten piątek jest idealny. Paweł.
1: Piąteczek jest idealny, kiedy to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść.
0: Lepiej bym tego nie podsumował zdecydowanie. Julia?
2: Najlepszy piątek to taki, po którym zaczyna się urlop.
0: No to jest w ogóle on bez kitu, to jest najlepszy piątek. Ale może wy macie jakieś inne zdanie w tej materii, jestem mega ciekawy. Dajcie znać o tym na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Hej!

0: Paraiso i Lost Frequencies. Mary Rose i 28 minut po 12. To kiedy ten piątek jest idealny? WhatsApp Meloradia i Timi.
1: Najlepszy piątek to jest taki, po którym się go nie będzie pamiętać.
0: Znaczy powiem tak, wiem o co chodzi i ja nie wiem do końca, czy to jest taka super, ultra, mega, hiper odpowiedź. Z wiekiem mam wrażenie, że to się trochę zmienia. Ale chociaż, czy ja wiem, Magic System, Magic in the Air, odrobina magii jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
2: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
1: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
2: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
1: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
3: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Cześć, tu Baza!
16: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
17: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
18: I spotkanie z nami na

0: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatesach Centrum.
1: 3,17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Filipek, Nel i Będzie jaśniej w Melo Radio. 18 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo w piątek, piąteczek, piątunio i też to jest dobra chwila na to, by przypomnieć wam, że możecie ten piątek spędzić bardzo fajnie, bo możecie zgarnąć siano 500 zł w ramach szybkiej kasy. Nie czekajcie, tylko ej, zróbcie to od razu. Jeżeli akurat gdzieś tam macie, nie wiem, laptopa, nie wiem, smartfona gdzieś pod ręką, na pewno rolki przeglądacie, no ja was znam przecież, no. Chyba, że jedziecie autem, to niech to zaczeka, ale generalnie wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie, na co byście to wydali. A dzisiaj jeszcze do was zadzwonimy z dobrym info.

0: Silva Bumpa, On Tonight i 8 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo i dobrze, że podkręcamy, bo jest piątek i ja aż z wrażenia powoli tracę głos. Czekajcie. Teraz lepiej. Ze mną Ula Harciarek, siemanko.
1: Cześć, tak, piątek, w końcu.
0: Czekałaś?
1: No oczywiście.
0: A co będziesz robiła w weekend?
1: Będę się bawić.
0: Będę się bawić? Dobrze, tak? Bardzo dobrze. A
1: będę się bawić, a w newsach między innymi o bardzo ważnym meczu.
0: Bardzo ważny mecz. Koniecznie zostańcie z Melo. A już o 13 zagramy. Toby Romeo, Fly High, czyli prawdziwy odlot. Ten odlot był naprawdę fajny, to ten numer usłyszycie o 13, a wtedy przywitam Was na pokładzie Melo Radio Airbus.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.

0: Halo Radio Wrocław.
1: Dokładnie minuta do godziny 13. Newsy Melo Radia są. Jest też Ula Harciarek.
2: To sonny dzień dla kadry Jana Urbana. Piłkarska reprezentacja zagra wieczorem z Rumunią w dywizji B Ligi Narodów, mówi pomocnik Wiktor Nowak.
3: Cel, jaki jest ten mecz, no to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
2: Mecz na Stadionie Narodowym o 20:45. A w związku z meczem biało-czerwonych będą utrudnienia w Warszawie. Ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Obrońcy praw zwierząt będą protestować. Nie zgadzają się z proponowanymi rozmiarami kojców dla psów. Protest w niedzielę o 13:00 przed Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie. Polacy w związkach niechętnie podejmują wspólne decyzje finansowe. Robi to mniej niż połowa, wynika z badania Banku Santander. 39% ukrywa wydatki przed drugą połówką.
1: Ale brzydko. No, naprawdę, słuchajcie, nie robi się tak. Trzeba czasem powiedzieć, że się kupiło coś fajnego. Na przykład motocykl.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Ja wiem, że drugi raz o tym jednośladzie wspomniałem, przepraszam, no po prostu ładna pogoda jest i dzisiaj mam zamiar z tego skorzystać. A przy okazji jestem Adi i zapraszam serdecznie do 14, bo kiedy inni gadają, my już gramy. O! Tobi Romeo i Fly High na początek.

Thomas Gray, Use Ray Heaven w Meloradio. 15 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo i tylko przypomnę, że akurat jeżeli planujecie dzisiaj po 22 jakoś mocno szaleć, to my chętnie do tego dołączymy, bo zaferujemy wam totalny sztos w postaci dobrego melo, także szykujcie się na ultra, mega, hiperfajowskie spotkania z muzą, która no na pewno was zaczaruje. A że lubicie imprezowanie, o czym doskonale wiem, no to warto sobie odpalić, zwłaszcza że podczas dobrego melo spotkacie się też m.in. z Robinem Schulzem. Headlights, pamiętajcie o tym, żeby światła w samochodzie mieć zawsze włączone.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Armin van Buuren, Sasha i Everlasting w Melo Radio. 27 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo. Z Arminem też się usłyszycie w dobrym Melo, a ja w tej godzinie przygotowałem dla was jeszcze m.in. Lioxa, a będzie też m.in. Liwka, no i David Guetta i Sia. Najważniejsza ich współpraca moim zdaniem, czyli Titanium. No uwielbiam tę nutę i chyba mogę powiedzieć, że to jest no śmiało jeden z największych przebojów.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Melo Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na stąpę zaczyń, który rozsuł się w drobny mak.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
1: Nie masz żadnych szkół.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Dużo dobrego.
17: Teraz w Netto cytryny luzem, tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: Uwaga, uwaga! Ryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
19: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air.

No jak grać, to przede wszystkim tak, żeby człowiek od razu złapał trochę radochy na twarzy. Calvin Harris, Florence Welch i Sweet Nothing. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Dobrze trafiliście. I raz jeszcze o tym przypomnę, bo to jest ważne i przede wszystkim chodzi o to, żebyście mogli na tym skorzystać. Guys! 500 zł dzisiaj do zdobycia. Tylko za to, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam napiszecie, na co byście te pieniądze wydali. Zgłaszajcie się, bo dzisiaj zadzwonimy do kogoś z was. Przekażemy dobre informacje. No i przede wszystkim wy sobie będziecie mogli to wydać właśnie na to, na co chcecie. Ale też doradzę, że im bardziej szalony pomysł, tym lepiej, więc naprawdę eksperymentujcie, bądźcie kreatywni. Inaczej, nie ograniczajcie się, a wiem, że stać was na wiele pod tym kątem.

0: James Hype i Confession w Meloradio, 8 minut do godziny 14. Podkręcamy tempo. A w studiu Freak Fighty, Iga, Mikołaj. Poczekaj, hej, bo znowu
1: cza. No właśnie, dziękuję.
0: Musimy w ogóle porozmawiać z kimś, kto odpowiada za ten stół, żeby ten mikrofon był od razu do góry.
1: Zobacz. Albo musimy porozmawiać z kimś, kto go opuszcza na dół bez przerwy.
0: Znaczy to samo się robi przecież.
1: To samo się robi.
0: No tak.
1: Samo się zrobiło.
0: Słuchaj, znasz się na tym tak samo dobrze jak ja, więc mi tu nie... Dziękuję.
2: A już o 14 zagramy
1: Fire, Shimza. Ja nigdy wcześniej nie widziałem, żeby się samo opuściło.
0: No bo nie byłeś tu o godzinie 10.
3: Rodzice, nie kłóćcie się.
0: Stary, zapraszam cię w poniedziałek o 10, zobaczysz.
1: Ja to zgłoszę jako buga. Mam teraz doświadczenie w becie.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Meloradio. Melo to twój

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabatach.

0: Liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Banany Luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
8: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
9: i mocno podkręcone tempo.
10: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
8: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
7: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
6: Autopromocja.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Ceny paliw w dół w weekend i poniedziałek. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, 98 7,59, a diesel 7,88. Będzie dofinansowanie na przydomowe magazyny energii. Nowy program ogłosiła minister klimatu i środowiska. Program wystartuje 20 października, ale będziemy refinansować wydatki poniesione także wstecz, mówi Paulina Henik-Kloska.
3: Mamy, co bardzo ważne na ten program, 1 mld zł, więc wielu obywateli będzie mogło z niego skorzystać.
2: Maksymalne wsparcie to 19 tysięcy złotych. Magdalena Fręch odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Tenisistka przegrała z Czeszką Nicolą Bartnukową. Polacy nie chcą zakładać swoich firm. Na własny biznes w ciągu najbliższych 3 lat planuje postawić tylko 3% pytanych.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mamy piątek, słuchajcie, gdzie się wydarzy tak dużo rzeczy, że ja nie wiem, od czego zacząć.
2: No właśnie, to będzie taki piątek, po którym myślę, że docenimy ten weekend, bo będzie się działo naprawdę, naprawdę dużo, więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami do samego końca.
1: I dlatego, że będzie się działo tak dużo, to zaczynamy tę godzinę od pojedynku płci. Już za moment, już za chwilę.
2: Za chwilę przypomnimy reguły, szczegóły i gdzie dzwonić.
1: Iga, Mikołaj, siemanko.

0: Lizo, weekend, my już czujemy weekend doskonale w kościach, a teraz was zapraszamy do pojedynku płci. Panie, panowie, dzwońcie do nas do studia. 321-321-777.
1: Zasady pojedynku płci są nowe, więc przypomnimy je od razu, że panie będą wcielały się w rolę panów, a panowie w rolę pań i będą reagować na przedstawiony przez nas scenariusz tak, jakby zareagowała właśnie według nich ta druga płeć.
0: 321-321-777. Czekamy na wasze telefony. Panie, panowie, dzwońcie. Dzisiaj wyjątkowo bawimy się w pojedynek płci o godzinie 14, bo mamy dużo atrakcji przygotowanych.

0: What if Neptunika, pojedynek płci, tak się nazywa nasza zabawa dzisiaj wyjątkowo o godzinie 14.
1: Tak jest i szukamy teraz dżentelmena, który podejmie to nasze wyzwanie, by wcielić się w kobietę i zareagować na przedstawiony przez nas scenariusz. 321-321-777 to jest numer, pod który dzwonicie.

0: Chodź ze mną.
1: Dobra, 18 po 14.
2: Pojedynek płci.
1: Wow, mamy dzisiaj fajną scenkę przygotowaną z Mikołajem.
0: Bardzo na czasie.
1: Sylwia, Mateusz z nami, cześć.
0: Cześć.
3: Cześć.
1: Słuchajcie, cześć, wcielicie się w siebie nawzajem, że tak powiem.
0: No, można to tak ująć. Sylwia, ty wejdziesz w buty mężczyzny, Mateusz, ty przyodziejesz przebranie kobiety i będziecie reagować na sytuację, którą już teraz wam przedstawimy. I wsłuchajcie się uważnie, ponieważ mówiliśmy, że to jest na czasie. I sytuacja dzisiaj to przegrany mecz reprezentacji Polski.
1: Sylwia, proszę, panie przodem, jak by według ciebie zareagował mężczyzna na przegrany mecz Polski?
3: Nie wierzę. Aczkolwiek wierzę, dobra. Stało się. Kochanie, wiesz co, zapraszam cię na kolację, musimy odreagować. Lepsze winko i w ogóle, bo w sumie to wierzyłem, ale nie do końca. Nie udało się? Nie, trudno. Będzie kolacja, a później pomyślimy. Także zapraszam.
1: Ja to kupuję, Mikołaj.
0: Tak, pierwsza część była mega realistyczna. Druga z odreagowaniem przy kolacji, no widzę to też.
1: Mateusz.
0: Ja bym tak nie zareagował, ale widzę, że istnieje taki facet.
1: Ty jesteś singlem. Jak zareagowałby Mateusz, zareagowałaby dziewczyna?
4: A nie mówiłam, starali się jak nigdy, a wyszło jak zawsze.
0: A nie mówiłam, to jest słowo klucz.
1: I co, i że już?
0: Jak dla mnie to powiedział wszystko, dosłownie tak jak powiedziałaby to kobieta. Zwłaszcza, a nie mówiłam.
1: Moim zdaniem, szczerze, wygrywa Sylwia. Czy zgadzamy się z tym?
0: Jury zgadza się, jednogłośnie. Sylwia, brawo!
3: Dzięki.
1: Ale Mati, też nieźle.
0: Bardzo realistycznie, aż miałem ochotę wyjść z domu.
2: Pojedynek płci. Freak Fight.
1: A to nie byłoby tak, że po prostu byś rzucił klapkiem w telewizor?
0: Nie, wiesz co, ja już się poddałem.

0: Sexy Magic w Melo Radio, tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie.
1: Ale magia, jeżeli chodzi o muzykę, to jeszcze będzie się działa w tej godzinie Freak Fight'u, ponieważ będziemy mieli dla was coś zupełnie nowego.
0: Jak co piątek, także nadstawcie uszu i już za moment wam to gramy.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
8: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: nasze ulubione modelki, Włodarski, chyba że z tobą, tak się podkręca tempo we Freak Fightie. Co piątek gramy wam nowości. Dzisiaj ziomek, który jest absolutnym mistrzem, wrócił właśnie z trasy koncertowej. Był w Chinach, był w Japonii, był w Europie. Kaszmir.
1: Kaszmir i ma dzisiaj dla nas numer, który wyczytałem w internecie, że gdzieś tam podobno zmieścił w jakimś swoim secie w Palladium i ludzie czekają na więcej właśnie z tego seta. No to my mamy ten pierwszy utwór, który... No tak jesiennie nawet brzmi.
0: No ale nadal jest podkręcone tempo. No
1: oczywiście, Bonfire to nowy Kaszmir w Melo Radio we Freak Fightie.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: już o 15 zagramy!
1: No i tak wam właśnie zagramy punktualnie o godzinie 15.
2: Nie mogliśmy wejść do studia, ja to powiem.
0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
13: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneo Vadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
14: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneo Vadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
13: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
15: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
16: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
17: Janie, skarpeta na pieniądze.
18: Się rozpadła.
17: Noż do 100.
18: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
20: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
21: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
20: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Cześć, tu Baza!
23: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
24: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
25: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.

Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.

0: Radio Wrocław.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Poznań, Wrocław lub Bydgoszcz, to tam mogłyby powstać stałe bazy amerykańskich wojsk. Wszystko wskazuje na to, że będzie to zachodnia Polska. Dziewczyny nie badają piersi. Jak wynika z danych Eurostatu, Polska jest wśród państw o najniższym odsetku badań w kierunku raka piersi. 33 tysiące nośników z muzyką nazistowską zabezpieczyła niemiecka policja. Przeszukanie odbyły się również w Polsce. Kosmos będą podbijać polscy naukowcy. Politechnika Śląska chce rozwijać współpracę z NASA. Mówi menadżer misji kosmicznych Artur Chmielewski.
4: Bo są mądrzy ludzie, bo są studenci. Właśnie o Księżycu, jak budować bazę, żeby zrobić drogi, łaziki, drony.
3: Studenci mają też odbywać staże w NASA.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie udowodnimy wam, że chihuahua to nie pies.
1: No, wszystko co jest mniejsze od kota to chyba nie pies, nie?
2: Self-aware, tak zaczynamy.

0: Jonathan Bledka, Gips, Róż w Meloradiu. Tak się podkręca tempo. Heizerowie to jest nasz ulubiony temat, ten związek jest...
1: Wjechał drugi odcinek.
0: I mamy dźwięk, w którym Bianca Heizer mówi o swoich marzeniach. Posłuchajmy.
2: Ja mam męża, mam psa, ja mam się tylko chihuahuę. To jest moje marzenie. Ja nie mam marzeń już, naprawdę wszystko już wyczerpałam. Już jestem szczęśliwa, jestem najszczęśliwszą osobą na świecie.
1: Fajnie mieć 20 lat i nie mieć już marzeń żadnych.
0: To jedno, ale drugie, wreszcie rozwiązała ten kłopot. Chihuahua to nie pies.
1: No tak, no bo psa już ma.
0: W sensie Heizera?

0: 17 po 15.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: To jest ulubiony moment Mikołaja w ogóle w życiu.
2: Chcecie,
0: rozdawanie
2: to
0: pieniędzy.
2: Dostaniecie tak zwane kasę oczywiście. 500 zł do wzięcia. Dzwonimy dzisiaj
0: do Moniki.
2: Do Moniki.
0: A Monika
2: już jest, super.
0: Cześć Monia, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Cześć.
0: Czy już zaczęłaś weekend?
3: Za jakieś pół godzinki.
0: O, to
2: idealnie
0: jest fantastyczne.
2: I perfekcyjnie wręcz się składa. Monika, byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co by ci się przydało 500 od Melo?
3: No, zostałam z piątkową 2 razy w tym roku, także mój mąż się śmieje, że jest to już moja druga etatowa praca. Tym razem panieński na 18 osób dla mojej przyjaciółki. Łódź, Szczecinie, płyniemy, limuzyna.
0: Och.
3: I dobrze się bawimy, także przyda się.
2: No to płyniemy w Melo w takim razie, bo ten dźwięk oznacza, że 500 zł jest twoje.
3: Ale super, dzięki.

0: 4 to the floor, Offenbach. Jak ja lubię ten numer. Jak mi się to podoba, jak my gramy w Meloradio, jak my podkręcamy tempo idealnie na weekend. A jeszcze w tej godzinie?
1: No właśnie. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak was zachęcić, drodzy słuchacze, do tego, żeby z nami zostać. I słuchajcie, sensacja, rewelacja. Jeszcze w tej godzinie we Freak Fajcie będzie goła baba.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy.
8: Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: i 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Wodę, Wersow, trips nad wodę, trips. Chociaż nie wiem nawet, czy już cię o to prosić.
1: Zaraz będziemy rozmawiać nieuprzejmie o odpisaniu.
0: Okej, jest to moja ostatnia prośba, abyś odpisał na naszego DM-a i kończę ten temat. Już więcej nie proszę i nie każę, już wystarczy.
1: Tak. Teraz będziemy go ghostować. O, coś przyszło, słyszałaś?
0: Tak? To może on. Nie gniewaj się, kochamy cię i tak. Słuchajcie, przeglądałam sobie internet wczoraj wieczorem i trafiłam na wywiad, filmik z kobietą, która ma dosyć ciekawe spostrzeżenia na temat otaczającego ją świata. Czy zechciałbyś posłuchać?
1: Proszę bardzo.
2: Chciałabym żyć w społeczeństwie, w którym ja pójdę nago przez ulicę jako młoda, atrakcyjna kobieta, która będzie
3: jak
2: podobać się mężczyznom.
3: Jak pójdziesz nago przez ulicę, dostaniesz mandat.
2: Tak, dokładnie. I żeby to, co mi będzie groziło, to właśnie będzie tylko i wyłącznie ten mandat.
1: To jakieś takie społeczeństwo jakieś kosmiczne by musiało być. Takie, które na przykład nie obowiązuje biologia panująca na naszej planecie.
0: Znaczy, ja bym nie chciała oglądać nagich ludzi na ulicy, nie?
1: To swoją drogą. Chociaż no jest taki Krzysztof, który by chciał pod pręgierzem na przykład.

0: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
7: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

Okienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Po reklamie.

0: Wrocław. Słuchaj na 97.8 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane we Wrocławiu?
1: Dawid Filipowski, zapraszam. Do niedzieli we Wrocławiu potrwa festiwal filmów o mieście i architekturze Miasto Mówi. Tematem 14. edycji są życzenia, opowiada Kuba Żary z Wrocławskiej Fundacji Filmowej.
2: Każdy film to inne życzenie i tak mamy tutaj życzenia piękna, życzenia zdrowia, życzenia bezpieczeństwa. Każdy film będzie dotykał nieco innego marzenia dla miasta i będziemy się zastanawiać, jak to marzenie można spełnić.
1: Festiwalowe filmy obejrzycie w kinie Nowe Horyzonty. Wybór filmów do obejrzenia jest zdecydowanie łatwiejszy niż dylemat, który stoi przed bohaterami spektaklu Ślub Doskonały. Małżeństwo z rozsądku i pod społeczną presją, czy może pełna szczęścia i radości wolność w otulinie prawdziwej miłości? Komedię w gwiazdorskiej obsadzie zobaczycie w niedzielę w Impart Centrum o 15 i 18.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Zbliża się 16, czas na newsy Melo Radio.
4: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Ceny paliw spadną i to już od północy, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Pakiet tak funkcjonuje, że ceny będą zmieniane każdej nocy, o północy, na każdy kolejny dzień.
3: Pakiet nie obejmuje autogazu. Tysiące osób manifestuje w Hiszpanii, domagają się zwiększenia praw najemców mieszkań. Chodzi m.in. o zwiększenie ochrony przed eksmisjami. Co 10 Polak negatywnie ocenia sytuację w swojej pracy, wynika z badania CBOS. Częściej pytani obawiają się zwolnienia. Znamy szczegóły trzeciej edycji Top Guna. Zdradził je Tom Cruise. Będzie Maverick, będą myśliwce, no i będzie fajnie. I to tyle. Daty premiery nie ujawnił.
6: No to fajnie, że będzie fajnie.
4: A wiecie, że w oryginale można wyciąć cały wątek romantyczny i to nie wpływa na fabułę filmu?
6: A wiedziałam o tym.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Moim zdaniem on chciał być z Icemanem po prostu.
6: 16. Freak Fight. Naszym dzisiejszym gościem będzie znany... No właśnie, czy to dziennikarz jeszcze?
4: Czy to może już influencer? Sprawdzimy
6: Damian
4: to.
6: Glinka. To za moment.
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Moziman, Underneath the Blue. Słuchajcie, naszym wyjątkowym gościem dzisiaj we Freak Fight jest Damian Glinka. Siemanko.
1: Siemano.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
0: Ty teraz masz nową erę Damiana Glinki. Opowiadaj o tym.
2: To jest nowa era, nowa praca. Słuchajcie, udało mi się znaleźć pracę. Pracę u Bagiego. Będę pracował w Dropsach. Będę robił wywiady. I moje bezrobocie trwało 2 tygodnie.
0: Wow.
2: I chcecie wiedzieć, co robiłem
0: tak.
2: na bezrobociu?
0: Tak.
2: Nic nie robiłem. Po
0: Kłamiesz.
2: Prostu. Naprawdę, nic nie robiłem. Po prostu siedziałem i nic nie robiłem.
0: No ale
2: naprawdę.
0: No, w sensie, nie wiem, leżałeś, oglądałeś
2: seriale. No nie wiem, no to właśnie to podciągam pod nic, że oglądałem telewizję, gdzieś tam chodziłem sobie na jakieś obiady, nic nie robiłem, po prostu nie miałem żadnych obowiązków. Wstawałem i po prostu wszystko toczyło się tak, jak po prostu świat chciał.
0: A ja mam pytanie jeszcze a propos twojej jakby poprzedniej pracy. Mhm. Jak ty to osiągnąłeś jako dziennikarz, że mogłeś wrzucać rolki do siebie na profil, nie musząc na przykład robić współtworzonych postów? Mnie to mega interesuje.
2: Słuchaj, historia była taka, że ja zaproponowałem, że jeżeli ja zbuduję sobie swoją markę osobistą, to za moją marką osobistą pociągnie się serwis. I ja im to wytłumaczyłem, przedstawiłem i oni stwierdzili, okej, zaryzykujmy, więc dlatego, ale tak, to był taki wyjątek, bo w branży raczej jest tak, że to trzeba było dawać na media społecznościowe redakcji, a ja zrobiłem to inaczej. No i udało się, nie? Uważam,
0: mega.
2: Że bardzo, bardzo skuteczna sytuacja. Bo czasem, żeby mieć więcej, trzeba na chwilę coś oddać, żeby później odzyskać. Ale cytat.
0: To będzie cytowane w szkołach normalnie. To jest
2: może... W podręcznikach, że w 2026 w Melo Radio Damian Glinka coś takiego powiedział.
0: Do rozmowy wracamy już za moment. Majo Maj, Chris Cross, tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie.

0: Cooler Than Me to Lucky Luke w Maloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight. A dzisiaj we Freak Fight Damian Glinka jest naszym gościem. Siemanko, jeszcze raz.
1: Ekstra, mega się cieszę, że tu jestem i że mogę z wami być.
2: Super, to zróbmy czek telefonu, bo ty lubisz takie kontrowersyjne różne sprawy.
0: No właśnie, tak. Wcześniej to ty odkrywałeś tajemnice innych ludzi, ale teraz jesteś po drugiej stronie barykady, więc przyszło kolej na ciebie.
1: No to czekujemy.
2: Zaczynamy od grubasa.
1: Czyli co? Co to jest?
2: Twoja ostatnia... Ostatnie wyszukiwanie na pomarańczowej platformie.
1: Ciebie szukałem.
2: A znalazłeś?
1: Niestety nie było ciebie i wyłączyłem.
2: Okej. Okay. Twoja ostatnia notatka.
1: Dobra, uwaga.
2: Ale bez ściemy.
1: Pisałem do Andziak, żeby umówić się z nią na wywiad.
2: Aha,
1: żeby
2: taką
1: ona była pierwszą
2: roboczą.
1: Osobą, tak. Żeby ona była pierwszą osobą, z którą porozmawiam w nowej pracy. I napisałem do niej naprawdę elaborat.
2: Ojej.
1: Elaborat. Na razie wyświetliła, nie odpisała.
2: Najgorszej.
0: Dobra, a propos wyświetlania i nieodpisywania. Mhm. Ostatni SMS, który wysłałeś, albo który do ciebie dotarł?
1: Jakieś tutaj niepokojące historie. Informujemy o naruszeniu ochrony danych osobowych. Informacja to z państwa. Państwowe.
2: Państwowe.
1: Bo ja nie używam SMS-ów, to może na Instagramie do kogo?
2: DM.
1: Dziewczyna z Kiss FM do mnie napisała super.
0: No i super.
2: No i super. I ostatnie.
1: Bo ja pomyliłem grupy? coś tak. Z Kiss FM napisała, że super. No to super.
2: No to super. Tak, i super, ostatni to super. No. Tytuł przelewu.
1: No pewnie... Jezu.
2: Może jakiś śmieszny jest.
1: Czekaj, odjedź z tą kamerą.
2: Może jakiś śmieszny masz tytuł.
1: Zaubera.
2: Okej. Okay. Spodziewałam
0: Czego się
2: jakiś...
0: spodziewałaś właśnie?
2: No nie wiem.
1: A ty jaki masz?
2: Dobra. No. Sprawdzam. Uwaga.
1: I czego szukałaś na pomarańczowej?
2: Ale to, przepraszam bardzo, ty przyszedłeś na wywiad chyba,
1: no tak?
2: Tak,
1: ale wiesz, fajna jest taka rozmowa, nie?
2: Rozmowa.
1: Ja uważam, że świat
0: trzeba
1: się
0: rozmawiać,
1: zmienia. Te wywiady już nie są modne. Modna jest rozmowa. No, właśnie dlatego
2: mój ostatni
1: teraz...
2: za zupę.
1: O, też basic.
2: Basic. A ty?
0: Ja mówię, nie, to za OC ostatnio zapłaciłem.
2: To drogo.
1: Ciekawe, za co ludzie mają tam.
2: No właśnie, to jest w ogóle dobry temat.
1: Słyszycie może... nas?
2: Na podcast.
1: Weźcie coś napiszcie na Meloradio. Co tam? Jaki mieliście ostatni tytuł przelewu?
2: WhatsApp Meloradio, czekamy na głosówki
1: czekamy,
2: od was.
1: Dawajcie.
2: Damian będzie słuchał każdej jednej.
1: Tak.
2: Słowo się rzekło, do rozmowy wracamy za moment.

0: Metzner, cały blok. Naszym dzisiejszym gościem jest Damian Glinka. Tobie się chyba podoba ten kawałek.
1: Bardzo mi się podoba. Ja się nawet zapytałem, a co to? I mi powiedzieli, co to. Ja teraz będę sobie słuchał i za każdym razem, jak będę tego słuchał, będę myślał o was, o Melo Radio, czyli o was, prowadzących oraz o słuchaczach.
0: Jakie to jest miłe, a propos słuchaczy.
2: Tak, mamy od was wiadomości, jakie macie przelewy ciekawe w swoich telefonach.
0: Proszę.
3: Mój ostatni przelew jest od żony, która wysyłała mi kasę na zakupy i tytuł przelewu brzmi, uwaga, cytuję, kup jeszcze kisiel.
0: Na co mu ten kisiel?
1: Elegancko, kisiel, potrzebna rzecz, w każdym domu musi być. Może chcą zrobić walkę w kiślu, może chce się w kiślu bić żona.
0: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy.
1: Dopytaj, ile tego?
0: No właśnie.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
11: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Czyta Lektor AI.

0: przed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

0: Teraz. Weszło na scenę. FWNW. Bo my się w ogóle już musimy zaraz pożegnać, ale nim się pożegnamy, to Damian zadał wam pytanie. Czy ty pamiętasz, jakie pytanie słuchaczom zadałeś?
1: Zadałem pytanie, słuchaczom.
0: O przelewy.
1: Przelewowe, tak. Jakie przelewy? Jakie przelewy? Jakie tytuły przelewów macie?
0: I jest głosówka.
2: Siema, siema. No ja na przelewie napisałem pizza dla czworga. Jak kolesiu wyjadowałem kasę, to prawda to coś innego, ale tak mnie poniosło. Bo podobno teraz urzędy się gdzieś tam czepiają tych skarbowych, różnych tematów historii, różnych dziwnych nazw, nie?
3: Czekaj, za co on płacił w takim razie?
1: To jest slogan, to jest slogan. To jest slogan, za coś bardzo niefajnego płacił. Mamy bardzo fajnych i bardzo niegrzecznych słuchaczy w Meloradio i właśnie takich najbardziej lubię. Trochę mi szkoda, że muszę już iść, no, ale kiedyś jeszcze do was wpadnę. Naprawdę jesteście super, miłego popołudnia wam życzę.
0: Tobie też wpadę w nas jak najczęściej. Buziaczek!
1: Dziękujemy bardzo, buziaczek!

0: Tiesto, Lay Low, tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu.
1: A już o 17:00 zagramy.
2: Nasz ulubiony numer oczywiście.
0: Aha.
2: All the time.
0: I tak wam zagramy punktualnie o godzinie 17:00.

0: Reklama. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
2: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
1: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
2: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
1: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
3: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane we Wrocławiu?
6: Dawid Filipowski, zapraszam. Od dziś do niedzieli we Wrocławiu potrwa Międzynarodowy Festiwal Teatralny Feminicity. Kobiety z różnych krajów Europy będą mówić o ważnych dla siebie sprawach. Mówi Iwona Konecka, współzałożycielka Stowarzyszenia Kobietostan.
7: Od młodych francuskich feministek, które ze swojej perspektywy zastanawiają się nad tym, czy w ogóle, ale też na jakich warunkach kobiety miałyby uczestniczyć w polityce. Spektakl, który współtworzyłyśmy ze Słowenkami, dotyczy kwestii menstruacji i menopauzy. Spektakl z Rumunii dotyczy kwestii przemocy domowej.
6: Festiwalowe wydarzenia odbędą się w przestrzeniach Instytutu Grotowskiego. A na Tarczyńskiej Arenie w niedzielę czeka Was świetne widowisko. W meczu mistrzów Polska kontra Włochy na boisku pojawią się takie gwiazdy jak Jerzy Dudek, Jacek Krzynówek, Gianluigi Buffon, Marco Materazzi czy Vieri.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Zbliża się 17, czas na newsy Melo Radia.
9: Ula Harciarek on the mic.
10: Złota, piękna polska jesień za oknami, a w Tatrach na szczytach zima, ostrzega Przemysław Makarewicz z IMGW.
11: Zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy Hali Gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
10: Na tatrzańskie szlaki warto wziąć kask, raki i czekan. Kierowcy ze Szczecina mogą sprawdzić, czy nie wpadł im mandat. Chodzi o brak opłaty za parkowanie. Miasto uruchomiło portal Estrefa. Nie tylko na polskich stacjach jest drogo. W Wielkiej Brytanii średnia cena diesla jest rekordowo wysoka. Za litr trzeba zapłacić ponad 2 funty. Oktoberfest w Szczecinie. Tam rusza dziś tradycyjny niemiecki jarmark. Potrwa do końca weekendu.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu. Mamy do Was pytanie, drodzy słuchacze. Czego nie mówić żonie, mężowi na literę J?
8: Oto jest bardzo trudna kwestia. Odpowiada się na WhatsAppie Meloradio, oczywiście. Meloradio.pl.

0: Destiny, 12 minut po 17 w Meloradiu. Czego nie mówić żonie, mężowi na literę J? Czekamy na wasze głosówki na naszej stronie meloradio.pl. Tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa.
1: Najpierw jednak mamy kilka wiadomości tekstowych, na przykład od Marcina, który napisał: jedziesz.
0: Ale z czym?
1: Albo czym po prostu. Emilia napisała: jesz za dużo.
0: Nie, no.

0: No to już się związki rozpadły o czekotubki na przykład niektóre. Paweł napisał, jadę do kochanki.
1: Nie wypada, chyba że taki układ jest, nie?
0: A Ania, jakbym miała jeszcze raz wybrać, to zastanowiłabym się dwa razy.
1: No dajcie spokój, czego nie mówić żonie, mężowi na literę J? Co spowoduje rozwód? Dajcie znać. WhatsApp Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl. A może ty masz jakąś propozycję, Mikołaj?
0: Ja nie mam żony.
1: On tonight.

0: 18 po 17. Nasze pytanie dzisiaj brzmi...
1: Czego nie mówić do żony albo do męża na literę J?
0: Mamy na przykład głosówkę od Marii.
2: Myślę, że słowo, które najbardziej triggeruje, to jutro.
1: Jutro to jest fantastyczne słowo. Wszystko można odłożyć na to magiczne jutro. A jak jutro się nie uda, to zawsze jest jutro.
0: Kamil.
3: Jedzie od ciebie śledziem, tak jak od twojej siostry.
1: To już na 100% rozwód, już pozew jedzie. Ale no, mogło być gorzej, posłuchaj, bo na przykład Kamil napisał: jesteś gorsza w łóżku niż twoja matka.
0: Okej, okay. Słuchajcie, wysoko jest
1: no,
0: dzisiaj.
1: No zdecydowanie nie mówimy tego do żony, to prawda, to prawda.
0: To może coś lżejszego? Nie, jednak nie, Piotr. Ja już, a ty?
1: Mhm. To chyba na każdym etapie związku nie powinno się tak mówić. No i mamy też Jacka. Jadę do matki. To grozi rozwodem.

0: My Place, Josh Baker. Dzisiejsze pytanie jest mega hardkorowe. Proszę.
1: Powiedzmy sobie szczerze. No więc mamy wiadomość na przykład od Darii.
0: Tak.
1: Jesteś jeszcze? No czasem tak wypada, a właściwie nie wypada.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Ten gość to postać posągowa. Jak widziałem go na main stage'u Tomorrowland, to buzia sama otworzyła się z wrażenia. Armin van Buuren nieraz był numerem jeden i zrobił to znów. Jego hit razem z Saszą, Everlasting, pokochaliście najmocniej w tym tygodniu. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl. Dużo
4: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego. Za mniej.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. W promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października. W sumie najlepszy
6: jest. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: Whatever turns you on w Meloradiu. Axwell, piątek wreszcie. I nasze pytanie brzmiało, czego nie mówić żonie.
1: Albo mężowi, bo mamy wiadomość od dwóch słuchaczek.
0: Na literę
1: które...
0: P.
1: Tak, na literę J.
0: J, przepraszam.
1: Tak, tak, tak. Które mają takie propozycje. No, jestem pewna, że to nie moje. Ale co?
0: No właśnie. Mm-hmm. Albo kto?
1: Albo. No i jestem już po wszystkim.
0: Ale po czym?
1: Po wszystkim.
0: Okej, okay. Jacek?
2: Jak zwykle wszystko psujesz.
0: Niemiło, Łukasz.
3: Jadłem lepszą zupę u mojej mamy, nie, bo ona była.
0: Ohohoho!
1: A jak zupa zasłona, to niebezpieczna sytuacja.

0: chciałam powiedzieć, że ja bardzo lubię oryginał tego numeru, więc się mega cieszę, że gramy taki remix w Maloradiu. Just a little bit. Yeah.
1: To tak było, jak poznałem waszą matkę. Just a little bit.
0: Cześć, Oluś.
1: Za młodzi jesteś.
2: A ja jestem tym mor w tytule.
0: O. Czy możemy z tobą zostać na 30?
2: Możecie, nawet musicie, bo to jest polecenie służbowe.
0: O.
1: Niebezpiecznie.
2: W piątek o 18 tak nie fajnie, nie? Ale takie polecenia służbowe ja mogę mieć.
0: Ja też.
2: No to zostańcie i za chwilę zaczynamy 30.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Już po północy taniej zatankujecie, bo wchodzi pakiet CPN, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: To jest największy program wsparcia kierowców w całej Unii Europejskiej.
1: Na start benzyna będzie kosztować maksymalnie 6,73 zł, a diesel 7,88. Miód może podrożeć, bo zaczyna go brakować. Coraz więcej miodu sprowadzamy z Ameryki Południowej. Dużym wzięciem cieszy się zwłaszcza ten meksykański z półwyspu Yucatan. Hiszpański parlament odrzucił prawo zwiększające ochronę najemców. W kraju trwają obecnie wielotysięczne protesty, a na jutro zapowiadany jest strajk generalny. A przed nami ważny mecz piłkarskiej kadry. W Warszawie Polska podejmie Rumunię w dywizji B Ligi Narodów. Początek meczu o 20:45. Trzymamy kciuki niezmiennie.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: 30 najmocniejszych numerów. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
0: No i mamy piątek, mamy godzinę 18, mamy szczęście, mamy radość, mamy
5: Mamy. Tak. Cieszymy się na weekend.
0: Słuchajcie, dziś gra mecz Polska kadra. Aha. Tak się tym interesuje, że nawet nie wiem z kim, bo średnio mnie to obchodzi.
6: No z Rumunią przecież Ula przed chwilą powiedziała w serwisie.
0: Ja Uli słuchałem, ale ja mam dobrą pamięć, ale krótką. Ula, przepraszam cię, wybaczysz mi?
6: Wow.
0: Kiwnęła głową, że tak.
5: Wybacza.
0: Więc muszę was zapytać, jakie są lepsze rzeczy do robienia niż oglądanie mecz naszej kadry? Co będziecie robić zamiast oglądać meczu?
6: Można liczyć na przykład na ptaki za oknem.
0: O 21?
6: No myślę, że to jest ciekawsze zajęcie niż oglądanie polskiej kadry.
0: Musisz mieć dobrą latarnię pod oknem.
6: Nie, właśnie, nawet jak nic nie widać, to jest ciekawsze.
0: Bo pod latarnią najciemniej. A ty, Iga?
5: Ja idę na randkę z chłopakiem.
0: A ja myślałem, że ze mną tak na mnie spojrzałeś.
5: Możesz dołączyć.
0: O, ta oryginalna propozycja, nie ma sprawy. Nie wiem, co na to twój chłop, ale...
5: On jest wyluzowany.
0: No i chill.
6: Ale chyba nie aż tak.
0: Że tak powiem, luźna guma. Minuta po 18, lecimy z 30. Melo, czas na miejsce 30. Mikołaj,
6: to
0: klasycznie.
6: To będzie My Place.
0: I Josh Baker.
6: Josh Baker, tak, tak.
0: Iga 29.
5: Nasz ulubiony kawałek z Olkiem, Fire Fire, bo my lubimy lato.
0: Ja kocham ten numer, nie lubię.
5: O, to przepraszam, nasz ukochany numer. No,
0: tak, kochamy go. Tak samo jak dziewczyny, która na 28. Modelki, każdy twój ruch. Czy myślicie, że to jest dobry tekst na podryw w klubie?
5: Tak.
0: Szczególnie ten ruch, jak telefon przychodzi do karty, nie? To jest najlepszy ruch do terminala. A teraz czas na miejsce 27. Thomas Gray i Heaven, a ja wam życzę misiaki, dobrego weekendu.
6: Mm. Thank you.

już w połowie listopada. GTA 6 trafi na nasze konsole, ale wcześniej do naszych uszu trafił soundtrack. I to właśnie jeden z numerów, które usłyszycie w tej grze. Sexy Magic, K-Trail, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again. Oni wszyscy stoją za tym numerem i coś mi się wydaje, że przez nadchodzącą jesień będziemy się do niego bujać. Pierwszy raz w 30 Meloradia i coś mi mówi, że na pewno nie ostatni. Sexy Magic za nami, a teraz czas na miejsce 25 i gościa, który już w tej 30 z tym numerem jest tygodni. Tyle, że ja tego nie zliczę, ale wciąż wam się podoba ten numer. Dla wszystkich overthinkerów, no bo właśnie o overthinkingu jest między innymi ten kawałek. Self-Aware i Lumix na 25.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ale ja lubię ten duet. Gibbs i PZ. To karnawał w Melo Radio. To miejsce 24 w tym tygodniu, a teraz czas na gorącą nowość i propozycję do 30.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I słuchajcie, nasz polski wspaniały Gromi zadbał o to, żebym się nie przemęczał i sam opowie o swoim numerze, którego zagramy już za moment i to będzie gorąca premiera na antenie Melo. Gromi, dawaj!
2: Witam słonecznie wszystkich słuchaczy Melo Radia. Słonecznie, bo tego nam potrzeba, bo jesień nadciąga, a ja zadbałem o słońce teraz właśnie, muzyczne słońce, czyli mój nowy funkujący singiel przepełniony wakacjami i dobrą energią. Uwaga! Won't Watch You Won't już teraz premierowo w Melo Radio.

pierwszy raz w notowaniu 30 Meloradia i to od razu na miejscu 22. Podoba wam się ten numer i wcale mnie to nie dziwi. Nordi, Major League DJs, to Wasted w Meloradiu, no i to jest numer, który przypomina o tym, że w przyjaźni tkwi siła, no bo trochę mówi o tym, kiedy to się zostaje na parkiecie nieco dłużej, dopóki towarzyszą nam przyjaciele. A jak się ma dobrych przyjaciół, to i na tym parkiecie można zostać nawet do rana. A teraz czas na miejsce 21 i smutną dziewczynę, a nawet smutne dziewczyny, Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta. I się nie dziwię, że smutne, no bo spadają z 18 na 21.

0: Free Madonna, Tattoo Colors, ich nowość na antenie Meloradia, no i też bardzo wysoko jak na tak świeży numer, na miejscu 20. A przed nami miejsce 19 i jedyny w tym tygodniu numer, który zachował swoją pozycję względem zeszłego tygodnia. To oznacza, że miejsce pierwsze się zmieniło, ale dobra, o tym później. Na 19 z 19 Robin Schulz i Watermat. Take it slow. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Fonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Fonix Ból Uszu Max?
8: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wędlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej. 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgo.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
12: I Cezary Pazura.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

97 i 8 FM. Najgorętsze hity ostatniego tygodnia. To jest 30 Meloradia.

0: Miejsce 18 w tym tygodniu to Topic i Becky He. Sorry papi, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo jak piątek, to i masa nowości na antenie Melo Radia i numerów, które trafiają do propozycji, do naszej listy hitów. I tak samo jest z tym kawałkiem od gościa, którego już dziś o 22 usłyszycie w ramach naszego dobrego Melo, czyli setów od najlepszych DJ-ów na świecie. Tiesto, tak się on nazywa, no i ma dla nas coś świeżego, coś nowego, coś, czego jeszcze mam wrażenie od tego pana nie słyszeliśmy. Hard to be around, tak nazywa się ten numer i posłuchajcie, jak brzmi. Będziecie go mogli już od dziś częściej posłuchać na antenie Melo Radia, bo trafia do naszej regularnej playlisty.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

miejsce 17. I gość, który pokazuje, że warto wierzyć w siebie i spełniać marzenia, czyli Gryfin, no bo studiował, słuchajcie, inżynierię elektryczną na bardzo renomowanym uniwersytecie, no ale nawet podjął pracę jako ten inżynier, jednak ją porzucił, no bo czuł się nieszczęśliwy, zaryzykował, postawił na muzę, no i tak mu się udało, że nawet zagrał na Tomorrowland w tym roku. Miejsce 17 za nami, a teraz czas na 16 i gości, którzy raczej nie będą uznawali tego tygodnia za szczęśliwy, no bo spadli z miejsca 7 na 16. To Kygo i Max Macnone.

Ale się podziało w 30 Meloradia. Chwilę temu bardzo mocny awans. Z 29 na 15 Lost Frequencies i Paraiso, a to już duet, którego znacie z anteny Meloradia. Nieraz hit stworzył i teraz znów się udało. Ila Jauksi, Lawinia na 14, za chwilę 13 i za chwilę odliczamy dalej.

0: Reklama. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: 30 najmocniejszych numerów. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
3: No i zbliżamy się powoli do 19, a to oznacza, że odpalamy drugą godzinę 30 Meloradia. Sprawdzamy, które numery w tym tygodniu najmocniej wam przypadły do gustu, ale gramy też masę nowości. Już za chwilę w naszym studiu będzie dwójka gości, którzy wpadną i zagrają premierowo swój najnowszy numer. Kto to jeszcze nie zdradzę, to za moment, ale wcześniej gramy gościa na miejscu 13, który na swoim rodzimym rynku radzi sobie świetnie. On pochodzi z Anglii, w Wielkiej Brytanii świetnie się słucha ten numer, w Polsce także, bo to miejsce 13. Silva Bumpa i On Tonight. A ja jestem Pychu, siemano i zapraszam.
2: Najgorętsze hity ostatniego tygodnia. To jest 30 Meloradia.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: A jak nowości, to i goście zapowiedzeni w studiu Melo Radia. No i jest potężna ekipa. Malik Montana i Hancho, siemano.
2: Siemano.
1: Chciałem tak rozpocząć, ale król musi zrobić to sam. Dwójka królów na antenie Melo Radia. Słuchajcie, mamy piątek, mamy też nowości. Najlepszy drop nowych hitów macie w Melo. Czy wy panowie jesteście takimi łamaczami serc, naprawdę?
2: Zdarzy się, no.

0: cały szyk, będą działy się wspaniałe rzeczy, gdyby na świecie nie było tyle przeciwieństwa miłości, czyli nienawiści, to wydaje mi się, że żylibyśmy w dużo piękniejszym świecie, więc jakby każda osoba, która intencjonalnie robi coś z miłości, tworzy coś wspaniałego nie tylko dla siebie, a dla całego wszechświata.
1: Okej, okay, wy dużo w tym numerze mówicie o takiej emocjonalnej niedostępności. Czy to jest gdzieś tam numer oparty na waszych doświadczeniach? Pancho?
2: Można tak powiedzieć, że jest to numer oparty w jakiejś części na doświadczeniach, w jakiejś części też na otaczających rzeczy, które zaobserwowałem, więc tak.
1: Okej, okay, panowie, to jest ten moment. Teraz gramy waszą nowość, więc możecie ją teraz zapowiedzieć na antenie Meloradia. Robimy głośne Weju Weju i gramy. Panowie,
0: hello,
1: co teraz?
0: Hello! Podajcie wszyscy. Hancho 730, Malik Montana, produkcja Victor Crackhouse. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich obecnych na utworze. Kochani, to nie jest tylko utwór stricte rapowy, to nie jest coś, z czego znaliście mnie wcześniej. To jest odsłona, która tak naprawdę... Sprawdźcie ją.
1: I tę nową odsłonę właśnie teraz badamy. Gramy to Mami w Meloradio.

0: Jak mieliście gorszy humor, to nie wierzę, że macie go dalej, bo ten numer po prostu od razu z automatu powoduje banana na ustach. Mayo Mai, Chris Cross, Amsterdam. To dziś miejsce 10 w tym tygodniu. A ze mną w studiu kolejny gość, który, oj, dziś troszkę podpali nam antenę. Siemano, Daniel Majewski.
1: Dobry wieczór wszystkim.
0: No dobry wieczór, stary, ty już trochę tutaj możesz zamieszkać, ja ci zapraszam, mamy szeroką kanapę, mamy duże studio, bo ty dzisiaj ze mną do 22 zostajesz.
1: Tak, i to z wielką przyjemnością.
0: No bo
1: tylko będziesz musiał troszkę podgłośnić, od 21 lecimy na pełno.
0: Tu w ogóle nie ma problemu, ja tu mogę głośniki i tak po prostu rozwalić, coś moja wydawczyni na ten temat wie, prawda? Dokładnie. Stary, festiwal Anton R, 21, wszyscy słuchamy.
1: Wszyscy.
0: No właśnie. I co będzie do zgarnięcia tam?
1: Wejścióweczki.
0: Aha,
1: bo to... Ale tylko u was na antenie. To tak jest jedyna wyjątkowa okazja.
0: To jest jedyna szansa na to, żeby zgarnąć takie wejściówki. Zapraszamy bardzo serdecznie. Festiwal Anton R odpalamy punktualnie o 21. Daniel, zostajesz. Ja cię tutaj, wiesz, oprowadzę. Mamy nowe studio, takie fajne. Odpowiada ci to.
1: Tak.
0: No i świetnie. No a teraz gram miejsce 9. Neptunika. What if...

ale ja lubię ten numer. I na szczęśliwej siódemce w tym tygodniu. Offenbach i Four to the Floor, jedna ze świeżynek na playliście Meloradia, ale jak słychać, jak widać, po miejscu siódmym bardzo wam się podoba. No i teraz czas na numer, który może wlecieć do naszej playlisty, no i może wlecieć do trzydziestki Meloradia, no bo to jest kawałek, który na TikToku naprawdę bardzo, bardzo mocno rządzi. Czy zarządzi naszą playlistą? O tym będziecie decydować już po 20, głosując na niego na meloradio.pl. To Alone i Back to Yours. To

0: i wieczorna jazda autem z tym numerem to jest coś pięknego. Alone i Back to Yours. Tak się ten kawałek nazywa, no i może trafić do 30 Meloradia, do waszych ulubionych numerów, no bo trafia do propozycji, do naszej listy hitów. A za chwilę miejsce szóste, Happiness is So Sad, Swedish House Mafia, Legally, a oni dla was zagrają.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Melo.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phoenix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phoenix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Kiciu,
16: a?
15: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
16: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
17: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
16: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
17: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
16: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
17: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Po reklamie.

0: musiało zaboleć. Z miejsca pierwszego. Poza podium na czwórkę Armin van Buuren i Sasha to Everlasting. A teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ten gość nie raz nas rozkochał, no między innymi numerem Wildcard, Ultra Love, całkiem niedawno był taki numer, Kashmir się on nazywa. No to go koleś, który zna się na muzie elektronicznej, no i nie raz nam to pokazał, pokazuje to po raz kolejny. Bonfire, tak się nazywa jego najnowszy numer i posłuchajcie jak brzmi, trafia do propozycji do 30.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Ale to fajnie buja. Idealny numer na piątkowy wieczór. Kaszmir, on to potrafi w takie dźwięki. Bonfire, tak nazywa się jego nówka sztuka, to propozycja do 30 Meloradia. Będziecie mogli po 20 głosować na ten numer. No a tak zagłosowaliście w tym tygodniu, że na miejscu trzecim jest dziewczyna, która ostatnio trochę się zdenerwowała, bo jej tekst to wszystko to, czym chciałabym być. Ludzie śpiewają jako co chciałabym być. No i na TikToku pokazała, jak bardzo się zirytowała.
1: Wy głupie tłuki.
2: Poza tobą nic. Zabija mnie myśl, że ty to wszystko to, czym chciałabym być.
1: Czym?
2: Nie co, tylko czym. Czy wy umiecie składać... Jak wy się komunikujecie? Jak wy rozmawiacie? Ale tak poza to, to dziękuję za słuchanie, mój numer.
0: No, to mój numer na miejscu trzecim. Znaczy Liwka numer, to znaczy poza tobą nic.
3: To jest miejsce trzecie. 30 Meloradia.

0: Mój faworyt, zdecydowanie. Czekam, aż wbije na miejsce pierwsze. Póki co na trzecim. Liwka poza tobą, nic. Na drugim Alan Walker i Ava Max.
1: To jest miejsce drugie. Trzydziestki Melo.

0: Fate, Talon Walker i Ava Max. Miejsce drugie, srebrny medal w tym tygodniu, a na szczycie, oj, goście, którzy musieli trochę poczekać, żeby na ten szczyt wbić, bo już od wakacji bujamy się do tego numeru. Ale w końcu się udało. Axel i Bon, Whatever Turns You On.
1: 30 Meloradia. To jest wasz ulubiony hit tego tygodnia.

czekali, ale opłacało się. Huxley Bon, Whatever Turns You On, to wasz nowy ulubiony numer, nowy numer jeden, 30 Melo Radia. A za chwilę 20 startujemy z Biforem przed dobrym Melo. Będą remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia i to bardzo dobre. Będą sztosy sprzed lat, masa nowości, to co chcecie, to będziecie mieli.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Cześć, tu Baza!
3: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
4: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
5: I spotkanie z nami na żywo.

0: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl. Po reklamie.
1: No i minęła 20, to oznacza, że odpalamy piątkowy Bifor przed dobrym Melo. Remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia będą. Wszystkie fajne nowości będą, sztosy sprzed lat też. Ja jestem gotowy, wy też pasy zapinajcie. Melo Radio. Tu Pychu, siemano, Ilenium i Eli Guldin na początek.

Lumix i Self-Aware. To jest Melo Radio. To jest piątkowy bifor przed dobrym Melo, 20.13 na zegarach, a jak piątek, jak wieczór, jak po 20, to oczywiście przypominamy sztosy klubowe sprzed lat. No i to będzie rok 2019 i duet, który w Polsce naprawdę mocno namieszał. Między innymi remiksem hitu Tell Me Who, ale i też tym numerem. W ogóle oryginał pochodzi z roku 2014, jest ultra dziwny, ale ten numer w tej wersji też jest ultra dziwny. Przypomnijmy sobie, jak on brzmiał. To Slidery Magnet z hitem Może i to jest rok 2019.

0: ale to dobrze siedzi. Calvin Harris i Sam Smith w remiksie od Davida Getty. To Promises. A teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Zamknął tegoroczny Tomorrowland, a teraz mam nadzieję, że zamknie usta krytykom, no bo ma zupełną nówkę sztukę. Martin Garrix, jeden z najzdolniejszych młodych DJ-ów, przyniósł nam coś świeżego. This Dream For You. Tak się nazywa ten numer. No i posłuchajcie, jak brzmi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Turn the lights off i to w naprawdę mocnym remiksie. To jest Bifor przed dobrym Melo piątkowy, no bo jak Bifor to oczywiście remiksy najlepszych hitów znanych z anteny Melo Radia, ale też wspominajki sprzed lat, ale też jak Bifor to i Festivaland on Air. No i z tej okazji mam gościa specjalnego, Daniel Majewski, DM z nami, siemano!
1: Siemano, witam wszystkich serdecznie i pięknie, to znowu ja.
0: Melo, twoim drugim domem, mi się to bardzo podoba, ja strasznie lubię z tobą gadać, więc dzisiaj sobie trochę pogaworzymy.
1: Zapraszam.
0: Słuchaj, przyszedłeś tutaj, jesteśmy tutaj dla tego, że o 21:00 startuje naprawdę mocny nowy program na antenie Melo Radia. Opowiedz coś o nim.
1: Jest to spełnienie marzeń każdego gościa, który organizuje swój festiwal, czyli promowanie festiwalu w sposób, który jest niekonwencjonalny i rzadko spotykany. Jestem mega zajarany, że istnieje taka radiostacja jak wy, która zechciała wejść w ten projekt, no bo zorganizowanie czegoś takiego, że przez 14 tygodni będziemy mieli najlepszych DJ-ów świata, którzy zorganizowali sety specjalnie pod tą audycję, to jest naprawdę coś niebywałego. Jestem mega, mega zajarany.
0: Ja te wszystkie sety będę wam grał, ale teraz słuchajcie, jak piątkowy Bifor to oczywiście wspominajki hitów sprzed lat. I Daniel, ja jak ciebie już trochę znam, to mam wrażenie, że do tego numeru będziesz się tutaj bujał, wiesz?
1: No dawaj.
0: Bo to rok 2013 i wtedy w naszych głośnikach i słuchawkach był właśnie ten numer, bo ten numer buja! Oh. Tak się on nazywa. Showtek, We Are Out i Sony Wilson. Go nagrali, przypominamy, tak brzmiał rok 2013. Yes, all we care about is some party, keeping them good vibes in the air.

0: wszyscy patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Wiesz co chcesz. Język ciała, Tymek i Big Side, czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Jak piątek, to masa nowości na antenie Melo Radia, a ten gość to jest totalny wariat. Miałem z nim okazję porozmawiać w trakcie Tomorrowland i bardzo, bardzo miło to wspominam. Tyle pozytywnej energii, ile on ma, no to jest naprawdę masakra, taka bardzo pozytywna. D.O.D., a razem z nim Armand Van Helden i Sam Harper. Taka ekipa się zebrała i stworzyła numer Twice as Nice. No i posłuchajcie, jak brzmi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: wszystko się dzieje, kiedy ten numer leci. Ale od tego właśnie jest piątkowy bifor przed dobrym Melo, żeby takie sztosy sprzed lat wspominać. To rok 2018, a nam została chwilka do godziny 21. Daniel, jarasz się?
1: Jest,
0: bo jest on, Daniel Majewski w naszym studiu, DJ DM, który przygotował coś specjalnego, co usłyszycie o 21. Zajaw tylko, co się pojawi.
2: Zaczynamy Festival Ant On Air od mojego seta, który przygotowałem specjalnie pod tę audycję. Jeszcze wczoraj go tam...
0: Świeża sprawa.
2: Tak jest, specjalnie pod tę audycję. Trochę moich numerów, trochę moich remiksów, trochę tego, czego
0: i to wszystko
2: nie wiecie,
0: już za
2: czego
0: moment
2: się spodziewać. Dokładnie tak.
0: Tak, 21 za chwilę i startujemy z Festivaland On Air.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Nóż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl. Blik.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Cześć, tu Baza!
10: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
11: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
12: I spotkanie z nami na żywo.

0: Ventim.pl.
1: Po reklamie. Tu jest Festiwaland on Air w Meloradiu.
2: I przyzwyczajajcie się do tego dźwięku, bo tak właśnie będzie grało Melo w piątki od 21. Festiwaland on Air. Zaczynamy i to będzie naprawdę pięknych 14 tygodni, a ze mną gość, który stworzył nam seta, no właśnie, pierwszy weekend otwarcia tego Festiwaland on Air. Daniel Majewski, DM, siemano.
3: Siemano ponownie.
2: No i słuchaj, Festiwaland, trochę sobie porozmawiamy o tym wydarzeniu w trakcie tej godziny, ale wcześniej no musimy zachęcić do tego, żeby ludzie nam wysłali głosówki, bo są do zgarnięcia wejściówki. Podwójne, dwie podwójne wlotki.
3: I to tylko
2: na
3: u was, tylko u was.
2: Tylko u nas w Meloradiu. Daniel, co trzeba zrobić? Trzeba wejść na WhatsAppa Meloradia i odpowiedzieć na pytanie.
3: Na jakiego artysty czekacie najbardziej i dlaczego? To jest najważniejsze.
2: No właśnie, czekamy na wasze odpowiedzi, a już teraz gramy. Zaczynamy seta przygotowanego specjalnie przez Diema, gościa, który założył Festiwaland i też na nim zagra. To właśnie teraz w Meloradio.

0: ale to jest dobre, ale to jest świetne, ale to jest fajne. Tak właśnie brzmi set od Diema. Gościa, który założył Festivaland i który jest u nas w studiu. Siemano raz jeszcze.
1: To znowu ja, nie uwierzycie.
0: To znowu ty. To jest nieprawdopodobne. Słuchaj, stary, no bo my tak sobie trochę już kombinujemy z tym Festivalandem od zeszłego roku. My sobie tutaj gadamy. No i pamiętam, że my się spotkaliśmy w zeszłym roku i mówiłeś mi o swoich wakacyjnych marzeniach. Jak to było u ciebie przez te wakacje?
1: O mamma mia, ja nie pamiętam, co ja wtedy powiedziałem. Pomóż mi, pomóż mi.
0: Słuchaj, powiedziałeś, że chcesz grać na największych festiwalach i to się chyba udało.
1: Wakacyjne marzenia?
0: No.
1: A, co, jak,
0: tak,
1: okay.
0: Jakie masz cele, jakie masz pragnienia.
1: No tak, no jeden...
0: Zmęczony?
1: Dzisiaj tak.
0: Okej, czyli jak rozumiem, Festiwaland już przygotowania trwają.
1: To jest spotkanie za spotkaniem i naprawdę stresu co niemiara, ale warto, warto.
0: Właśnie, słuchaj, to powiedzmy tym, którzy jeszcze jakimś cudem nie wiedzą. Co to jest w ogóle Festivaland i dla kogo jest?

0: Festiwaland.
1: Festiwaland to największy festiwal muzyki elektronicznej, który jest robiony dodatkowo w Sylwestra, czyli data wyjątkowa. Dwie pieczenie na jednym ogniu.
0: Czyli nie dość, że największy, to trwa jeszcze 2 lata.
1: No coś ty mnie da, ty jesteś bystry. Tak jest, więc to są już 2 powody, żeby kupić bilet na Festiwaland.
0: Tak, albo zdobyć go na antenie Meloradia.
1: O, jeszcze lepiej,
0: bo
1: jeszcze
0: jest taka opcja, mamy 2 podwójne wejściówki. Na jakiego artystę najbardziej czekacie i dlaczego? A Daniel, kto jest w ogóle do wyboru, do posłuchania na Festiwalandzie?
1: O, mama mia, gdybyśmy mieli wymieniać, to będzie trochę trwało, ale Page Jackers, Blaster Jacks, Matyn, Darude, tak jest, okay. Legenda.
0: No i przepraszam, DM też jest.
1: Ach, dziękuję, no ja nie chciałem tutaj tak wychodzić na takiego buraka.
0: Dobra, to teraz posłuchajmy tego, czego będziemy słuchać właśnie w trakcie Festiwalandu. Twój set, kontynuujemy go, to jest Festiwaland On Air, to jest Meloradio.
2: Tu jest Festiwaland On Air w

0: Ale się postarałeś, muszę ci powiedzieć. DM z nami w studiu, którego set w tym momencie leci na antenie Meloradia. Długo siedziałeś nad tym, żeby nam taki dobry wieczór sprawić?
1: Nie. Bo jeżeli się robi to, co się kocha, no to wychodzi naprawdę z automatu. Jestem zajarany tym projektem i to był jeden z najszybszych setów, jakie przygotowałem ever.
0: Okej, to jest właśnie Festiwal Anton Air przez 14 najbliższych tygodni. W piątki po 21. Będziecie słyszeć sety od DJ-ów, którzy zagrają na tegorocznym Festiwalandzie, najlepszym sylwestrze, na którym musicie się pojawić. Daniel, ja ci muszę zapytać o jedną rzecz.
1: Bo
0: ja sobie byłem na Tomorrowlandzie i pytałem różnych artystów o to, co mają w swoim linerze. Ty masz coś takiego, co musisz mieć przygotowanego? Bibi Rexa ma na przykład kurczaka.
1: Jestem chyba jednym z najnudniejszych artystów świata, bo mam wodę, mam energetyk.
0: A gaz czy nie gaz?
1: Gaz.
0: O,
1: zimny, ale musi być w zamkniętej szklanej butelce. Nie dopuszczam, żeby ktoś mi położył otwartą wodę, wiadomo z jakich względów.
0: Wiadomo. Też nie jemy i nie pijemy w studiu. Taka złota zasada. Słuchaj, bo ty w zeszłym roku, jak sobie gadaliśmy o Festiwalandzie, powiedziałeś, że on ci nie wychodzi na zero. To bądź szczery, wyszedł ci w tym roku na zero, czy jeszcze więcej dołożyłeś?
1: Oczywiście, że nie. Jest jeszcze gorzej niż myślałem, ale dzisiaj nie psujmy sobie wieczoru, moi drodzy.
0: Okej, ale pasja to piękna rzecz. Trzeba robić takie rzeczy.
1: Tylko to mnie trzyma przy
0: życiu. Stary, wracamy do twojego seta i za chwilę sobie jeszcze o Festiwalandzie pogadamy. Przypominamy też, że możecie zdobyć podwójną wlotkę. Mamy takie dwie do zdobycia. Na jakiego artystę najbardziej czekacie i dlaczego? To jest odpowiedź, żeby zgarnąć podwójną wlotkę na Festiwaland. Wysyłacie głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: To jest właśnie gość, którego usłyszycie w tym roku, w Sylwestra, na Festiwalandzie. O ile zdecydujecie się tam pójść, a musicie, bo słuchacie tego programu. I możecie zgarnąć wlotki na Festiwaland. Właśnie to jest Festiwaland on Air. No i ze mną założyciel tej pięknej imprezy, DM Daniel Majewski. Jeszcze raz siemano.
1: Siemano.
0: Słuchaj, jak wytrzymać całą noc melanżowania?
1: A to akurat proste.
0: Bo to jest akurat, wiesz, stara impreza, która zaczyna się bardzo, tak jeszcze, wiesz, wczesnym wieczorem, a kończy się
1: Są dwa rozwiązania. Jedno po 23, a drugie po prostu trafić na festiwal, na którym są artyści, jest bomba za bombą, petarda za petardą, i taki jest też ten nasz line-up. My boimy się, że ludzie nie wyrobią, po prostu nie będą wiedzieć, gdzie się pojawić, żeby wyrobić z najlepszymi doborami, jeżeli chodzi pod swoje preferencje.
0: Ja muszę cię zapytać o jedną rzecz, bo to ujęło moje serce w zeszłym roku. Będzie wykładzina?
1: O, no będzie, no będzie, no. To już jest element taki, który nawet jakbym chciał zmienić, żeby coś zaoszczędzić, to się nie da, po prostu no wykładzina albo na się festiwal.
0: Robi robotę. Stary, słuchaj, jak to był twoją taką inspiracją, żeby cię ludzie poznali bliżej? Jak ty tak, nie wiem, budziłeś się do jakiego numeru? Jakiego lubiłeś sobie słuchać na imprezach na przykład?
1: A, lista była bardzo długa, bo ja uwielbiam każdy gatunek muzyczny wbrew pozorom. Okay. Ale jeżeli miałbym wymienić osobę, na której się wzoruję, to jest to zdecydowanie David Guetta. Najbardziej odpowiada mi temu, co robi, do czego doszedł. I też był wyśmiewany na początku, gdy łamał schematy. Bo przecież od tego się zaczęło. To on wszedł w komercję jako DJ, który się wyłamał. Więc zdecydowanie David Guetta. Jak kiedyś będę na jego poziomie, to po prostu I can die.
0: A ty już sobie z tym hejtem poradziłeś? Ty jeszcze się w ogóle przejmujesz tymi osobami, które ci coś tam piszą?
1: Tak, przejmuję się, nie ma co gadać. Ludzie, którzy mówią, że się nie przejmują hejtem, kłamią. Okay. Ale po prostu trzeba nauczyć się z tym żyć, sobie radzić i przekuwać to w coś lepszego. I to jest moje motto, że tak powiem.
0: Czy ta edycja Festiwalandu będzie najlepsza?
1: Zdecydowanie. I to bez ściemy, bez gadania pod zakup czy jakikolwiek inną rzecz, no dość nie biletów. Najgrubsza edycja. Line-up kosztował 1 000 000 złotych.
0: Więc to jest mocny news.
1: Tak jest. I to u was mówię po raz pierwszy. Naprawdę jest grubo. Mam nadzieję, że ludzie docenią, będą się świetnie bawić. Tylko na tym mi zależy.
0: To jest ostatnia szansa, żebyście zawalczyli o podwójną wlotkę na Festiwaland. Mamy dwie takie. Żeby je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i dawajcie nam znać, na jakiego artystę z całego line-upu czekacie najbardziej i dlaczego, a my wracamy do seta Diema.
2: Tu jest Festiwaland on Air w Meloradia.

0: No i patrz, Daniel, minęła ta godzina, no. 22 zaraz.
1: Ajajajajaj, mogę zagrać jeszcze.
0: A, nie ma sprawy. Słuchaj, za tydzień będzie kolejny artysta z line-upu, który pojawi się w trakcie festiwalandu. Dokładnie, ale jeszcze nie mówię.
1: Nie mówimy. Musicie słuchać nas w ciągu tygodnia.
0: Ale ja się nie mogę doczekać, muszę przyznać. Stary, jeszcze ostatnia taka rzecz, którą możesz zachęcić osoby, żeby słuchały Festiwal Anton R?
1: Słuchajcie, jeżeli lubicie niekonwencjonalne rozwiązania i po prostu ludzi z pasją, takich jak my, to słuchajcie, Festiwal Anton R, bo kosztował nas to kupę czasu, kupę pracy, żeby to przygotować.
0: I to są naprawdę grube nazwiska.
1: To są grube nazwiska i zagraniczne. I żeby to spiąć, naprawdę to nie było proste, ale chyba ta nasza pasja ich przekonała. To jest naprawdę coś wyjątkowego.
0: Więc słuchajcie, Festiwal Anton R to już za tydzień, w piątek po 21. Ja was serdecznie zapraszam. A teraz startujemy z dobrym melo. Sety od kolejnych najlepszych na świecie DJ-ów. Tiesto na początek, to będzie Szalona Noc. I takiej wam życzę jak zawsze.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.

wraz ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie. Autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Autopromocja. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
3: It's joy time.
0: To jest Marshmello.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.